Sława Jezusu Chrystu. W to poniedziałkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, gorąco witamy wszystkich słuchaczy na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem ma przyjemność być dzisiaj z Państwem Paulina Bojarska. Wczoraj czciliśmy pamięć Matki Bożej w jej wasilkowskiej ikonie. Szczególne uroczystości miały miejsce w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie. Ikona ta związana jest z legendą o ślepym Bazylim, który po objawieniu Matki Bożej odnalazł cudowne źródło i odzyskał wzrok. W miejscu cudu powstała najpierw studnia i kaplica, a później cerkiew w świętej wodzie, będąca celem pielgrzymek. Oryginalna ikona zaginęła po wywiezieniu do Rosji w 1914 roku, a jej kopia znajduje się dziś w cerkwi świętych Piotra i Pawła w Wasilkowie. Już teraz przed nami utwór Ofsie Pietaja Mati, a po przerwie przedstawimy szczegółowy plan dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, by zajrzeć do planu dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty programu, takie jak kalendarium oraz fragmenty czytań z Pisma Świętego. Około godziny 16:35 o apoftegmatach, czyli krótkich pouczeniach ojców ascetów, opowie ojciec Andrzej Kuźma. Punktualnie o godzinie 17:00 zapraszamy na serwis informacyjny, w którym powiemy m.in. o święcie parafialnym w Krynkach. Następnie żywot świętych i fragment lektury starzec Józef Watopecki. O godzinie 18:00 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Spiridona Stremituntu, zaś po nabożeństwie po godzinie 19:00 wykład ojca Sylwestra Klebusa na temat pogańskich zwyczajów w chrześcijaństwie. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim wysłuchamy krótkiej relacji z wczorajszych uroczystości w monasterze w Zwierkach w związku z przybyciem relikwii buta ze stopy świętego Spiridona Cudotwórcy, którego to relikwie spoczywają na wyspie Korfu w Grecji. I na zakończenie tradycyjnie modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się nasza dzisiejsza ramówka programu i najbliższe 5 godzin, które to mam nadzieję, że spędzą Państwo razem z nami. A już po krótkiej przerwie kalendarium.

Mamy poniedziałek 22 czerwca według nowego stylu i 9 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Rozpoczęliśmy czwarty tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj świętego Cyryla, arcybiskupa Aleksandrii, męczennicę Teklę, Martę i Marię z Persji, świętego Cyryla Białozierskiego, a także świętego Aleksandra i Łumena.

0: A na naszej antenie pora na stały element codziennych audycji w Radiu Ortodoksja, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment listu do Rzymian, rozdział 9, wersety od 18 do 22 oraz fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 2 do 15. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: A zatem komu chce, wyświadcza łaskę, a komu chce, czyni zatwardziałym. Powiedz mi na to, dlaczego więc Bóg czyni jeszcze wyrzuty? Któż bowiem woli i Jego może się sprzeciwić? Człowiecze, kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił? Dlaczego mnie tak uczyniłeś? Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia na użytek zaszczytny, a drugiego zaś na niezaszczytny? Jeżeli więc Bóg, chcąc okazać swój gniew i dać poznać swoją potęgę, znosi z wielką cierpliwością naczynia, zasługujące na gniew, gotowe na zagładę, żeby dać poznać bogactwo swojej chwały względem naczyń objętych zmiłowaniem, które już wprzód przygotował ku chwale, względem nas, których powołał nie tylko spośród Żydów, ale i pośród pogan, mówi o tym u Ozeasza. Nazwę lud nie mój, moim ludem, i nieumiłowaną, umiłowaną, i stanie się w miejscu, gdzie im powiedziano, wy nie jesteście moim ludem. Tam nazywać ich będą synami Boga żywego. O Izraelu zaś głosił Izajasz, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko reszta będzie zbawiona, bo Pan wypełnił na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki. Jak to też Izajasz przepowiedział, gdyby Pan zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż więc powiemy? To, że poganie nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie dzięki wierze. A Izrael, który zabiegał o prawo usprawiedliwiające, do celu prawa nie doszedł. Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie dzięki wierze, lecz jakby to było możliwe, dzięki uczynkom. Potknęli się o kamień obrazy, jak jest napisane. Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę potknięcia się, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony.

0: W owym czasie Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał do niego dwóch ze swoich uczniów, by zapytać: Ty jesteś przychodzącym, czy też innego oczekujemy? I odpowiadając, Jezus rzekł im: Idźcie, obwieście Janowi to, co słyszeliście i widzicie. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani, głusi słyszą i umarli zmartwychwstają, a ubodzy zwiastują dobrą nowinę. I błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Gdy zaś oni odeszli, począł Jezus mówić tłumom o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę przez wiatr kołysaną? Lecz co wyszliście zobaczyć? Człowieka w delikatne szaty odzianego? Oto ci, którzy delikatne szaty noszą, w pałacach królewskich są. Lecz co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, i więcej niż proroka. On jest, o którym napisano: Oto posyłam anioła mojego przed obliczem twoim, który utoruje drogę twoją przed tobą. Amen, mówię wam, nie powstał z tych, którzy się z kobiet rodzą, większy od Jana Chrzciciela. Jednak najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest od niego. Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios zdobywa się w trudzie. I ci, którzy się trudzą, zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo aż do Jana prorokowali. I jeśli chcecie to przyjąć, to on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy, niech słucha.
1: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już po przerwie o apoftegmatach, czyli krótkich pouczeniach ojców ascetów, opowie ojciec Andrzej Kuźma.

0: Pytanie do duchownego.
1: Co zrobić, kiedy podczas modlitwy przychodzą różne myśli i nie pozwalają się skupić?
2: Odpowiada Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański.
3: Paradoksalnie, ale to, że podczas modlitw przychodzą nam myśli, które rozpraszają, świadczy o tym, że modlitwa jest budowana właściwie, że modlitwa jest właściwa. Bo te myśli, to nam diabeł przeszkadza w tym, żeby się modlić, a jeśli diabeł przeszkadza, to oznacza, że nasza modlitwa jest właściwą. Modlitwa to rozmowa z Bogiem, a więc modlitwa owocna to ta modlitwa, która jest rzeczywistą rozmową, a więc jest w skupieniu, skupiamy się na tym, co mówimy, o co prosimy Boga. Taka modlitwa jest właściwa i jest owocna. Nasze prośby mają wypływać z naszego serca, mają być dla nas zrozumiałe, mają wyrażać nasze myśli i to, o co chcemy prosić Boga. Po to, żeby modlitwa była w skupieniu, ojcowie cerkwi zalecają różne pomocnicze zajęcia, tak bym je scharakteryzował. A więc potrzebny jest wysiłek pewien dla skupienia. Tym wysiłkiem może być post, mogą być pokłony. Po pokłonach to wyciszenie takie, wcześniejsze zatrzymanie się. I ważna jest też postawa i zewnętrzna, i wewnętrzna. Ojcowie zalecają, żebyśmy stali przed Bogiem z pokorą, a więc z pochyloną głową, nie uniesioną, a z pochyloną głową, jak przychodzi człowiek, który człowiek grzeszny, tak wyrażając pokorę, schyla głowę. Postawa wewnętrzna jest bardzo ważna. Właśnie mamy odczuwać swoją nicość przed Bogiem, swoją grzeszność. To pobudza w nas pokorę i w takiej postawie wewnętrznej mamy stanąć przed Bogiem na modlitwę. Jeszcze jedno, co zalecają ojcowie, to odrzucenie osądzania bliźnich. Kiedy stajemy na modlitwę, powinniśmy być ze wszystkimi w pokoju. Nie możemy przychodzić do Boga, zarzucając coś innym. Nie możemy osądzać innych. To jest też podstawa właściwej modlitwy. Jeśli nie spełnimy tych warunków, nasza modlitwa nie będzie właściwą i nie będzie owocną. Niewłaściwa modlitwa, bez skupienia, formalne czytanie modlitw tylko bez skupiania się na ich słowach, czyni modlitwę bezowocną. Powinniśmy pamiętać o tym, że jeśli modlitwa jest naszą rozmową, to nie może być modlitwa przeczytana, kiedy nasze myśli o czymś innym myślą. Taka modlitwa nie jest modlitwą i taka modlitwa nie daje żadnych owoców. A niewłaściwa modlitwa może czasami nie tylko nie dawać właściwych

owoców, ale również prowadzić do duchowego zagrożenia. Może prowadzić do tak zwanego duchowego złudzenia.

0: Apoftegmaty to zbiory sentencji i budujących przykładów z życia znanych mnichów i ascetów. I już teraz więcej na ten temat usłyszymy podczas prelekcji ojca Andrzeja Kuźmy, wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Apoftegmaty, krótkie, ascetyczne pouczenia ojców. Słowo apoftegmat, można powiedzieć, jest to wypowiedź, po prostu wypowiedź. Grecki czasownik apoftegume, to jest wypowiadam się, mówię, i w ten sposób, prawda, to, co jest zostało powiedziane, to jest wypowiedź. Natomiast w takim języku teologicznym słowo apoftegmaty, apoftegma, odnosi się bardzo konkretnie do pewnych warunków. To jest do wypowiedzi ojców pustyni. My znamy takie wyrażenie jak złote myśli, prawda, które wyrażali i ojcowie cerkwi, filozofowie. W Piśmie Świętym znajdziemy szereg różnych takich wyrażeń, które można powiedzieć, że to są złote myśli. Natomiast te wypowiedzi, o których tutaj mówimy, to są po prostu pewnego rodzaju opowiadania, sentencje, dłuższe lub krótsze takie wypowiedzi ojców pustyni. I dlaczego one powstały? Z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że mnisi, którzy żyli na pustyni, albo którzy jak gdyby takie prowadzili życie ascetyczne, właściwie bardzo często byli ludźmi mało wykształconymi. Bardzo często nie umieli pisać, czytać umieli na tyle, na ile to trzeba było modlić się. Dlatego, że modlitwy były spisane jak gdyby w takich rękopisach i tak oni czytali te modlitwy na tyle, na ile umieli. Bardzo dużo umieli na pamięć tych modlitw. Natomiast w swojej takiej ogromnej masie mnisi byli ludźmi mało piśmiennymi albo niepiśmiennymi. Dzisiaj my mamy mnichów bardzo wykształconych, prawda? Mamy z tytułami. My dzisiaj spośród mnichów wybieramy archirejów. Archirej musi mieć odpowiednie wykształcenie. Natomiast w starożytności ci, którzy szli na pustynię, to absolutnie nie po to, aby oddać się jakiejś karierze duchowej, a prosto, aby zbawić swoją duszę. I wręcz uciekali od posługi, bo nieraz im była proponowana posługa biskupia, uciekali od tego. Więc byli mnisi wykształceni, którzy umieli pisać, umieli czytać, a kiedy jak gdyby już tak mając wykształcenie, to i tworzyli pewnego rodzaju literaturę. Natomiast w większości byli to ludzie mało wykształceni, w niewielkim stopniu posługiwali się księgami, natomiast w dużej mierze posługiwali się pewnego rodzaju przekazem ustnym. A przekaz ustny w jaki sposób może dotrzeć do człowieka? Kiedy on w jakiś sposób jest prosty, zawiera pewną myśl, zawiera pewne pouczenie, pewnego rodzaju morał, który człowieka ukierunkowuje w jakiś sposób. I właśnie takie myśli, takie apoftegmaty cechuje ten rodzaj literatury, można powiedzieć, dlatego że te sentencje, te wypowiedzi, one krążyły w taki sposób ustny i pierwszym znanym nam takim zbiorem apoftegmatów, takich właśnie tych wypowiedzi ojców, jest zbiór z VI wieku, czyli dosyć wczesny, ale prawda, mnich, który umiał pisać, który umiał słuchać, pozbierał różne wypowiedzi i stworzył taką księgę, właściwie alfabetyczną, w języku polskim nazywa się to pierwsza księga starców i w jakiś sposób poukładał te myśli. Właściwie bardzo trudno jest poukładać te myśli, dlatego że one dotyczą różnych zagadnień, różnych tematów i poukładał je alfabetycznie. To jest od ojców na A do ojców na Z. Poukładał to, co wiedział, w takie spiski i w ten sposób, w takim zbiorze jest 78 ascetów i łącznie 948 wypowiedzi. To trochę takie może nużące wyrażenie, natomiast pokazuje, jak dużo różnych historii krążyło wśród mnichów. Cieszyły się one większym lub mniejszym powodzeniem, ale zawsze zapadały bardzo często w świadomość człowieka. I dlatego też ja też miałem pewien problem z wybraniem takich sentencji ojców, tych wypowiedzi, apofygmatów, żeby jakieś takie systematycznie ukierunkować. Wybrałem trzech, spośród nich to będzie Antoni Wielki, Makary Egipski i Abba Poimen, w języku polskim Poimen, w języku cerkiewno-słowiańskim Pimen po prostu. Może krótko opowiem o ich życiu, tych ojców, i odniosę się do takich pięciu kategorii, w jakich oni stworzyli pewne wyrażenia, właśnie takie apofygmaty. Antoni Wielki był pierwszym znaczącym ascetą, pustelnikiem. Jego życie jest nam dobrze znane. Urodził się około roku 250, żył w Egipcie. Pochodził z rolniczej rodziny, ale dosyć majętnej. I sprzedał swój majątek, tak słysząc słowa, chcesz być doskonałym, rozdaj co masz i idź za Chrystusem. Miał siostrę, zabezpieczył swoją siostrę w potrzebne środki na wychowanie, za mąż pójście. Tak? Natomiast sam zaczął prowadzić życie ascetyczne, najpierw blisko swego domu, potem zamieszkał w pustyni. Wielu ciekawskich przychodziło patrzeć, co on tam robi, w jaki sposób on uczyni ascezę, możemy powiedzieć podwizajca w jakiś sposób. Antoni żył w Egipcie i mamy bardzo taki ciekawy opis jego żywota, który jest autorstwa świętego Atanazego Aleksandryjskiego. Atanazy Aleksandryjski był wygnany w pewnym momencie na pustynię przez Arian i tam spotkał właśnie tegoż Antoniego. Był zafascynowany jego postawą. Napisał książkę, która się nazywa Żywot świętego Antoniego i to jest pierwszy tekst, który opowiada o tym, jak mnich walczy ze złymi duchami, z demonami. I ta wieść o tym, że on walczy z demonami, rozeszła się wśród mnichów, którzy żyli na pustyni w Egipcie. Oni przychodzili, zaglądali, jak to on walczy z tymi demonami. Zmarł on około roku 375. Tak, jest pierwszy właściwie uważany też za założyciela życia monastycznego, takiego anachoreckiego. Makary Wielki albo Makary Egipski, trochę później się urodził, również pochodził z dosyć takiej niebogatej rodziny, pracował jako poganiacz wielbłądów, był żonaty, ale mniej więcej w tym okresie, kiedy zmarła jego żona, zmarli też i rodzice. I to w jakiś sposób jego popchnęło, aby pójść właśnie na pustynię. Przebył tam około 230 lat i jemu przypisuje się dużo takich apofygmatów. Też może dodam, czasem tych apofygmatów jest mało, 2, 3, 1 któremuś ojcu, a czasem około 90. Także to nie jest tak równo rozłożone. Zmarł około roku 390. Abba Poimen albo Pimen, o nim nie mam prawie żadnych informacji. Wiemy, że znał Antoniego, kiedy Antoni był mnichem, przychodził do niego i jego zbiór apofygmatów jest najobszerniejszy. Jego zbiór zawiera 209 wypowiedzi czy opowieści. I tutaj jak gdyby szeregując te wypowiedzi ojców, tych trzech, można byłoby rozciągnąć na pozostałe w jakiś sposób, prawda? Ja skupię się na pięciu momentach. To jest, ojcze, powiedz słowo. To jest, kiedy mnich spotykał brata albo mnicha, starszego szczególnie, prawda, z szacunkiem do niego się odnosił. I znamy takie wyrażenie, ojcze, skarży słowo spasicielne, tak? Powiedz słowo zbawienia. To jest, powiedz coś, co pomoże dla mnie duchowo. I taki mnich, prawda, bardzo często, który prowadził życie duchowe, rzeczywiście był natchniony w tym momencie Bożą łaską i podawał pewnego rodzaju odpowiedź, która wiele rzeczy rozwiązywała w życiu tego człowieka. Także to jest takie ogólne stwierdzenie, ojcze powiedz słowo, jako kategoria tych apoftegmatów. Druga to jest odnoszące się do pokory w życiu. Trzecie do życia ascetycznego, do łagodności w życiu duchowym. I piąte do rozsądek i roztropność w życiu duchowym. A więc do wszystkich tych pięciu tematów odniosę się jak gdyby z apoftegmatami, najciekawszymi mi się wydaje, poszczególnych tych ojców. To nie będzie takie długie, może to już powiedziałem pięć tematów, ale dosyć krótko o tym powiem. Pierwszym to jak gdyby apoftegmat świętego Antoniego, który właśnie nawołuje do tego i przekonuje, że należy słuchać starszych, bardziej doświadczonych duchownych. Antoni mówi tak. Znałem mnichów, którzy po wielu trudach upadali i doszli do pychy duchownej. A wszystko przez to, że zaufali własnym osiągnięciom i zlekceważyli nakaz tego, który powiedział. Zapytaj ojca, a on cię oznajmi. Więc w tej chwili przeczytałem jeden apoftegmat. To jest dwuzdaniowy werset, który nawołuje do tego, żeby człowiek nie opierał się wyłącznie na własnym rozsądku, tak, rozsądek również jest bardzo ważny, ale pytał tego starszego, w jaki sposób powinien postępować. Inny apoftegmat, teraz Makarego. Abba Pafnucy, uczeń Abba Makarego, mówił: błagałem mojego ojca, aby mi powiedział słowo, i rzekł mi: nikomu nie wyrządzaj zła, ani nikogo nie sądź. Tego przestrzegaj, a będziesz zbawiony. To jest takie, prawda, kiedy mam tutaj akurat Pafnucy, podchodzi i pyta się: powiedz mi słowo zbawienia. Powiedz, co należy czynić. Tak jak w Ewangelii Chrystusa, pamiętacie, młody człowiek przychodzi do Chrystusa i mówi, co powinien czynić, by przestrzegać przykazań i tak dalej, od dawna przekazuje i tak dalej. To jest takie pytanie, jak gdyby przeciągnięcie dalszych tych wyrażeń ewangelicznych. Odnośnie pokory w życiu. Apoftegmat Antoniego. Powiedział Abba Antoni: zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi. Jęknąłem więc i powiedziałem: a któż im się wymknie? Usłyszałem głos mówiący do mnie: pokora. To jest jak gdyby nawoływanie do tego i opowieść nawiązująca do ważności pokory w życiu. Tutaj również jest taki bardzo ciekawy apoftegmat Abby Makarego, troszeczkę dłuższy. Kiedyś Abba Makare szedł od bagna do celi, niosąc liście, i spotkał na drodze diabła, który trzymał sierp. Diabeł zamierzał się na niego sierpem, ale go nie mógł uderzyć i powiedział: wielką mi krzywdę wyrządzasz, Makare, że nie mogę cię pokonać. Przecież wszystko, co ty robisz, ja też robię. Ty śpisz, ty pościsz, a ja nigdy nie jadam. Ty czuwasz, a ja w ogóle nie sypię. Jest tylko jedna rzecz, którą nie przewyższysz. Jaką? Zapytał Abba Makare. A diabeł odrzekł: to twoja pokora, to przez nią ja nie mogę cię pokonać. A więc taka krótka opowieść, może to nie jest bajeczka, bo bajka to jest taka wymyślona rzecz, natomiast pewnego rodzaju wypowiedź, która opowiada pewną sytuację, jak szedł mnich, prawda, zbierał jakieś liście czy gałęzie, dlatego że mnisi wyplatali kosze, potem je sprzedawali, z tego utrzymywali się, z tego żyli, prawda, taka opowieść, bardzo fizyczne, można powiedzieć, odnoszące się do życia tych mnichów, i tutaj ten dialog, prawda, który wskazuje, jak ważna jest pokora w życiu. Diabeł mówi, że ty pościsz, a ja w ogóle nie jem, tak? Ty czuwasz, a ja w ogóle nie śpię. Ale czego brakuje? Właśnie tej siły pokory. Odnośnie życia ascetycznego. apofstegmat Makarego. Powiedział Abba Makare: jeśli karcąc kogoś wpadasz w złość, idziesz po prostu za własną namiętnością. Nie gub własnej duszy dla zbawienia cudzej. I tutaj gdyby pouczanie starca albo pouczanie kogokolwiek odnośnie pewnych zdarzeń, tak, pouczać trzeba, można, natomiast nie jest, to nie może być namiętnością człowieka i ona nie wynika ze złości. Tak, jak to mówię, jeśli karcąc kogoś wpadasz w złość sam, tak, idziesz po prostu za własną namiętnością. To jest tutaj w tym wypadku grzech ściągasz na siebie. On nie jest przeciwko temu, żeby pouczać kogoś. Jak najbardziej mogę pouczać, natomiast te pouczanie nie może być, powiedzmy, wynikać z naszego zdenerwowania, ze złości, bo tutaj my jak gdyby swoje namiętności rozwijamy. Inny wątek dotyczący życia ascetycznego. Niektórzy bracia pytali Abba Makarego, jak mam się modlić? Starzec im odpowiedział: nie potrzeba gadaniny, ale wyciągnijcie ręce i mówcie: Panie, zmiłuj się nade mną według Twojej woli i wiedzy. A w pokusie tak się mówicie: Panie, wspomóż mnie. A Bóg sam wie najlepiej, co dla nas jest dobre i zmiłuje się nad nami. To jest, my bardzo często jesteśmy jak gdyby zachęcani do modlitwy, długiej modlitwy i wiemy też sami, prawda, że takie nie jest to łatwe czytanie. To jest człowiek rozprasza się, człowiek gubi myśli, czekają myśli. Poza tym bardzo często mówią tak: przeczytaj kanon, przeczytaj akafis i to, i to, i to. I w końcu tyle nam zaproponują, że nam ręce opadają i nie chce nam się modlić. Tutaj jakby tenże Abba Makary, prawda, mówi, że jak się mam modlić, po prostu nie trzeba gadaniny, ale wyciągnij ręce i powiedz, i tak dalej. A więc nie to, że my dużo przeczytamy, to jest efektywne, ale to jeśli skupimy się i o prawidłowym odczuciem nasze modlitwy wyrazimy. Jeszcze jeden odnośnie właśnie tegoż życia ascetycznego, Abby Pimena. Mówił Abba Pojmen, że jeśli są trzej mnisi, z których jeden oddaje się prawdziwej kontemplacji, drugi choruje i przyjmuje to z wdzięczynieniem, a trzeci w czystej intencji usługuje innym, to zasługi tych trzech są równe. To jest, mamy trzy osoby. Jeden modli się, drugi choruje i przyjmuje chorobę z pokorą. Trzeci usługuje i temu, który chory, i temu, który się modli, przyniesie mu, zrobi jedzenie. Tak? I co on mówi? Że zasługi tych trzech są jednakowe. Tak? Jeden oddaje się prawdziwej kontemplacji, drugi choruje i przyjmuje to z dziękczynieniem, a trzeci w czystej intencji usługuje innym. To zasługi tych trzech są równe. Prawda, to jest człowiek i nie może pójść do cerkwi, bo musi jakąś pracę wykonać. Albo poświęca się na rzecz innego człowieka. On jest równy jak gdyby modlitwie. I czwarta kategoria, została nam jeszcze tylko piąta, tak, dotyczy łagodności w życiu duchowym. Tak, apoftegmat Pimena. Pewien brat rzekł do Abba Pimena: popełniłem wielki grzech i chcę pokutować za niego 3 lata. Starzec mu odpowiedział: to dużo. Brat rzekł: więc przez 1 rok. A starzec znowu powiedział: to dużo. Pytali inni obecni: więc przez 40 dni? A on znów odpowiedział: to dużo. I dodał: powiadam, jeśli człowiek nawraca się z całego serca i postanawia już więcej nie grzeszyć, to Bóg przyjmie go po 3 dniach. Więc tutaj jakby zalecana jest łagodność w tym dosyć długim opowiadaniu, tak, że zgrzeszyłem, będę długo kajał się. Spokojnie, spokojnie, tak. Pokajaj się i niech to będzie Twoje tonie przestrogą, abyś więcej nie popełnił takich niedobrych czynów. Też bardzo taki ciekawy apoftegmat Antoniego, opowiadający pewne zdarzenie i jest pewien moral z tego. Pewien myśliwy, polujący na pustyni, na dzikie zwierzęta, zobaczył, jak Abba Antoni żartuje z braćmi i bardzo się zgorszył. Starzec więc, pragnąc go przekonać, że z braćmi trzeba postępować łagodnie, powiedział mu: załóż strzałę i napnij łuk. A on tak zrobił. Starzec rzekł, napnij mocniej. I on, słuchając, tak zrobił. Starzec powtórzył: mocniej naciągaj tą strzałę. Myśliwy na to: jeśli napnę nadmiarem, to mi łuk pęknie. I rzekł mu starzec: tak jest z pracą wewnętrzną. Jeśli ją ponad miarę napniemy, bracia się szybko załamią. Trzeba więc z nimi postępować łagodnie. Myśliwy, gdy to usłyszał, skruszył się i odszedł bardzo zbudowany postawą starca, a bracia umocnieni rozeszli się do siebie. To jest, używa pewnego obrazu, tak? Jest jakby myśliwy, to wydarzenie miało miejsce, może nie miało miejsca, ale opowiada za pomocą pewnego obrazu, tak? Myśliwy, który poluje, on wie, jak działa łuk, napina je mocno, mocno i musi on wiedzieć, gdzie jest granica tego napięcia. I tutaj jak gdyby starzec mówi o tym, że tak samo z mnichami trzeba postępować, czy z każdym człowiekiem, dlatego że czytając te apoftegmaty, my nie odnosimy ich wyłącznie do mnichów. W tradycji naszej, w tradycji prawosławnej zawsze były wyrażenia, które odnoszą się do mnichów, w jakiś sposób też przekładają się na życie całej społeczności. I tutaj prawda, za pomocą tego obrazu napnij łuk mocniej, mocniej. On wie, że jeśli napnie mocniej, to on pęknie. A więc tak samo jest życiem wewnętrznym, mówi Antoni. Jeśli ja za mocno będę wymagał od braci, oni po prostu się załamią, odejdą albo jeszcze coś takiego. Zawsze potrzebna jest pewna granica, umiar i wiedza, wyczucie, gdzie jest, gdzie trzeba odpuścić. I ostatni punkt dotyczący rozsądku i roztropności w życiu duchowym. Apoftegmat Antoniego. Są ludzie, którzy wyniszczyli ascezą swoje ciało, ale ponieważ zabrakło im roztropności, oddalili się od Boga. To jest, w naszym życiu okazuje się pewnego rodzaju rozsądek i roztropność bardzo ważna. I tutaj on mówi o ludziach, którzy oddali się bardzo srogiem postu. Wyniszczyli swoje ciało w postach, ale coś innego nie zafunkcjonowało. Coś innego. Może człowiek był bardzo dumny z tego, że dokonał postów i chełpił się tym i w jakiś sposób inny się dokonał upadek tego człowieka. Dlatego, że mówi, że znałem ludzi, którzy bardzo mocno wyniszczyli ciało postem, ale gdzieś w innym miejscu odpuścili i no, wszystko się rozwaliło. Potrzebna jest roztropność w swoim życiu. Inny Abba Poimen. Abba Poimen mówił, że czujność, pilnowanie siebie i rozsądek, te trzy cnoty są przewodniczkami duszy. Czujność, pilnowanie siebie i rozsądek. To jest rozsądek w życiu naszym, również pewien jest potrzebny, taki duchowy rozsądek. Ja może kiedyś wam opowiadałem, jakiś czas jeszcze byłem osobą świecką, kiedyś byłem na Paschę na Antoniuku, jeszcze do cerkwi nie doszedłem, patrzę, siedzi człowiek, który na murku, no źle się czuje. Wezwaliśmy karetkę, karetka przyjechała, no i lekarz pyta się, tak, co pan jadł? Nic nie jadłem, tak, a co pan pił? Mleko piłem. Więc on postanowił, że od czwartku wieczoru chyba nie będzie nic jadł, ale pić będzie mleko. Lekarz powiedział, że trzeba było chociaż wodę pić. Mleko, nie mleka, a wodę. A więc ten człowiek chciał jak gdyby ascetycznie podejść do zderzenia duchowego i nic nie jeść przez kilka dni. Swoje życie, swoje zdrowie naraził na szwank. No i zabrali go do szpitala, prawda, tam nie wiem, jak to się skończyło. W każdym razie gdzieś zabrakło rozsądku. Więc rozsądek w życiu również powinien towarzyszyć człowiekowi. Trzy cnoty. Pilnowanie siebie, czujność i rozsądek. I ostatni tekst. Abby Poimena. Powiedział także Abba Poimen, że Abba Amonas mówił, że człowiek czasem cały dzień chodzi z siekierą, a nie potrafi ściąć drzewa. Inny zaś, taki, który się zna na drwalskiej robocie, po krótkiej chwili drzewo zetnie i mówił, że taką siekierą jest rozsądek. To jest umienie wykorzystywania pewnego swojego potencjału z tym, co daje nam Pan Bóg i co nam daje życie.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

O apoftegmatach ojców kościoła, czyli zbiorach sentencji i budujących przykładów z życia znanych mnichów i ascetów, na antenie Radio Ortodoksja opowiedział ojciec Andrzej Kuźma, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. A już za kilka minut, bo punktualnie o godzinie 17, zapraszamy na serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym to powiemy m.in. o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Ełku na święto świętych apostołów Piotra i Pawła. Zostańcie koniecznie z nami na antenie Radio Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 22 czerwca, czwarty tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina świętego Cyryla, arcybiskupa Aleksandrii, męczennicę Teklę, Martę i Marię z Persji, świętego Cyryla Białozierskiego, a także świętego Aleksandra i Łumena. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Ełku, o zbliżającym się święcie parafialnym w Krynkach, a także o organizowanej pielgrzymce autokarowej z Hajnówki na Świętą Górę Jawor. Proboszcz parafii w Krynkach, ojciec Justyn Jaroszuk, serdecznie zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach patronalnego święta miejscowej kaplicy. W najbliższy piątek, 26 czerwca od godziny 8.30 będzie można poświęcić groby spoczywających na kryńskim cmentarzu. Boska liturgia w cerkwi świętego Antoniego rozpocznie się o godzinie 9.00. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Ełku, która to odbędzie się 12 lipca w dniu święta apostołów Piotra i Pawła, którzy są patronami parafii w Ełku. Do udziału w pielgrzymce zachęca proboszcz parafii ojciec Rafał Łaszczuk wraz z całą wspólnotą. W dniu święta ustanowione zostaną krzyże na kopułach oraz poświęcona będzie ikona Matki Bożej. W programie wyjazd o godzinie 6.30 spod parkingu pod cerkwią przy ulicy Sikorskiego 9, o godzinie 9.00 święta liturgia w cerkwi w Ełku, następnie poczęstunek świąteczny wspólna agapa, możliwość spędzenia czasu nad jeziorem Ełckim z kawą i herbatą, a planowany powrót do Białegostoku około godziny 17.00. Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 505 129 774. Bractwo Prawosławne Świętych Cyryla i Metodego, koło w Hajnówce, zaprasza na autokarową pielgrzymkę na Świętą Górę Jawor na uroczystości ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła, która to odbędzie się w dniach 10-12 lipca. Program pielgrzymki przewiduje też zwiedzanie cerkwi w Hańczowej, Gładyszowie, Bielance, Wysowej Zdroju i Żdyni. Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerami telefonów 504 290 237 lub też 518 573 435.

to poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo na antenie Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach mamy już po godzinie 17, czas więc na przypomnienie tego, co jeszcze czeka nas w dzisiejszej ramówce. Już za chwilę usłyszymy żywot świętego Rafaela z Agapi, następnie fragment lektury starzec Józef Watopecki, a o godzinie 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Spiridona Stremituntu. Po nabożeństwie po godzinie 19 wykład ojca Sylwestra Klebusa na temat pogańskich zwyczajów w chrześcijaństwie. Punktualnie o godzinie 20 powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim krótka relacja z wczorajszych uroczystości w monasterze w Zwierkach w związku z przybyciem relikwii buta ze stopy świętego Spiridona Cudotwórcy, którego to relikwie spoczywają na wyspie Korfu w Grecji. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania tradycyjnie już modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część ramówki dzisiejszego programu, a przy mikrofonie do godziny 21 ma przyjemność towarzyszyć Państwu Paulina Bojarska. Zachęcam gorąco do pozostania z nami, a w wolnej chwili można również odwiedzić naszą stronę internetową ortodoksja.pl, nasz profil na Facebooku, a także kanał na YouTubie.

0: Mamy poniedziałek 22 czerwca według nowego stylu i 9 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Już teraz zachęcamy do wysłuchania żywotu świętego Rafaela z Agapi, którego to liturgicznie dziś wspominamy, zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętej Tekli, Marianny, Marty, Marii i Janatty oraz żywot świętego Cyryla, biskupa Aleksandrii.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Rafaela z Agapi. Zgodnie z tradycją starego monasteru Agapia w Mołdawii, święty Rafael urodził się we wsi Bursukani, niedaleko od Halaca, około 1560 roku. Został postrzeżony w tym monasterze i dzięki swoim cnotom zdobył obfitą łaskę Bożą. Podobnie jak inni mnisi tego monasteru udał się w góry, żeby prowadzić milczące życie, ale i tam dalej przyjmował uczniów i dawał im pouczenia na ewangeliczną drogę. Święty Rafael odszedł do Pana w wieku 80 lat. Gdy znaleziono relikwie świętego, roztaczały one niebiańską woń i zostały wystawione dla uczczenia ich przez wiernych.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina święte Tekle, Mariamne, Martę, Marię i Ennatę. Te święte dziewice żyły w perskiej wsi Kaszas za czasów prześladowań Szapura II. Poświęciły się one Bogu pod duchowym kierownictwem kapłana o imieniu Paweł. Dziewice oddały cały majątek swemu ojcu duchowemu, który dzięki temu stał się właścicielem wielkich bogactw i ziem. Oskarżony o wyznawanie chrześcijaństwa przed naczelnym, kapłanem pogańskim, Paweł został aresztowany. Żołnierze skonfiskowali cały jego majątek. Aresztowano także jego 5 uczennic. W kajdanach doprowadzono ich do wsi Hazza, niedaleko Arbeli. Jako pierwszy przed pogańskim kapłanem stanął Paweł. Poganin obiecał mu zwrot całego majątku, jeśli odda on pokłon słońcu i wypije krew ofiarną. Syn zguby, który ukochał złoto bardziej niż Chrystusa, kapłan uczynił wszystko, co mu nakazano. Wtedy pogański kapłan, który chciał zabrać sobie jego bogactwo, wymyślił coś nowego. Powiedział, że spełni obietnicę, jeśli Paweł przekona 5 dziewic, aby oddały pokłon słońcu i zawarły małżeństwa. Gdy Paweł opowiedział uczennicom o swoim odstępstwie od wiary i zaproponował pójście za jego śladem, okazały mu ogromną pogardę, nazwawszy nowym Judaszem. Dziewice za to były długo torturowane. Nie bacząc na to, z jeszcze większą gorliwością wyznawały wiarę w Chrystusa. W tym samym czasie pogański kapłan skazał je na śmierć i powtarzając Pawłowi swoje obietnice, kazał mu własnoręcznie zabić uczennicę, mając nadzieję, że on odmówi, co stanie się powodem do zabrania jego bogactw.

oszukujesz i szybko jak głupiego bogacza z Ewangelii dosięgnie cię sąd Boży. Rzeczywiście tego samego wieczoru pogański kapłan kazał zadusić Pawła w więzieniu i zabrał jego bogactwa.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Antoni Wielki. Kochaj pokorę. Ona okryje wszystkie Twoje grzechy.

Święty Cyryl, arcybiskup Aleksandrii. Święty Cyryl urodził się w 378 roku. Bardzo wcześnie wziął go pod opiekę jego stryj Teofil, arcybiskup Aleksandrii, który pomógł bratankowi zdobyć znakomite wykształcenie. Młodzieniec studiował retorykę i filozofię, a także Pismo Święte, które w praktyce znał na pamięć i umiał pięknie cytować. W wieku około 28 lat został posłany przez swego stryja na pustynię Nitra, aby zakończyć formację teologiczną przez nauki ascetyczne. Po powrocie do Aleksandrii po 5 latach Cyryl poświęcił swoje gruntowne wykształcenie na służbę Kościołowi. Został duchownym i został wezwany, by stać się następcą Teofila. Cyryl towarzyszył stryjowi w Konstantynopolu i był obecny na niekanonicznym soborze pod Dębem w 403 roku, który niesprawiedliwie osądził świętego Jana Chryzostoma. Później długo odmawiał umieszczenia imienia Chryzostoma w dyptychach. Dopiero przychylając się do ciągłych próśb świętego Izydora z Peluzium i, jak głosi tradycja, po objawieniu się Matki Bożej wraz ze świętym Janem Chryzostomem, zgodził się włączyć imię arcybiskupa do dyptychów, a nawet zaczął gorliwie szerzyć jego kult. Po śmierci Teofila w 412 roku Cyryl został natychmiast ustanowiony arcybiskupem Aleksandrii, nie bacząc na silne sprzeciwy zwolenników archidiakona Tymoteusza. Energiczny i pełen chęci bronienia prawdy święty Cyryl zaczął umacniać jedność Kościoła. Mimo że Kościół przeżywał epokę rozkwitu, istniało niebezpieczeństwo podziału. Arcybiskup głosił ludowi miłość i prawdziwą wiarę, zachowaną przez świętych ojców za cenę walki z heretykami. Użył siły w stosunku do zwolenników herezji nowacjan, szerzącej się w Aleksandrii. Nowacjanie przeciągnęli na swoją stronę wielu prawosławnych dzięki surowości i dokładnemu przestrzeganiu zasad moralnych. Święty Cyryl nakazał zamknąć wszystkie świątynie heretyków i zakazał ich biskupowi odprawiania nabożeństw. Święty Cyryl, wychowanek aleksandryjskiej szkoły i prawdopodobnie uczeń Didyma Ślepego, poświęcił wiele sił na pisanie dzieł egzegetycznych. Szczegółowo i konsekwentnie objaśniał w sposób alegoryczny i w sensie moralnym wszystkie miejsca Starego Testamentu, w których rozróżniał wyjawioną w zagadkach tajemnicę Chrystusa. Właśnie takim postrzeganiem jedynego Chrystusa, kresu zakonu i proroków, kierował się przez całe życie. Wkrótce opatrzność kazała mu bronić tej prawdy na płaszczyźnie teologicznej, tak samo jak w działalności kościelnej. W 428 roku na patriarszy tron Konstantynopola zaproszono prezbitera Nestoriusza z Antiochii, znanego z krasomóstwa i, jak się wydawało, z surowości życia. Jego kandydatura została przyjęta z wielką radością nie tylko przez mieszkańców stolicy, którzy mieli nadzieję znaleźć w nim nowego Chryzostoma, ale także przez światowy episkopat wraz z Cyrylem. Jednak zaraz po wstąpieniu na tron Nestoriusz zrzucił maskę pobożności i pokazał nadgorliwość w walce z heretykami, okazując gotowość, by przetrząsnąć wszystkie miasta, żeby ich przepędzić. Wzbudził niechęć swoim okrucieństwem i pychą. Równie negatywną opinię zyskały jego nieprzemyślane wypowiedzi o wcieleniu Boga. Nestoriusz wyciągał skrajne wnioski z teologicznej tradycji szkoły aleksandryjskiej, która rozróżniała w czynach Pana te, które odnosiły się do Jego boskiej natury i te, które przynależały do Jego ludzkiej natury. Tłumaczył wcielenie Boga w sposób abstrakcyjny i racjonalistyczny, nie będąc przy tym w stanie wyjaśnić sposobu połączenia natur w Chrystusie. Przeprowadzając rozróżnienie między Słowem Bożym i Chrystusem, człowiekiem przyjętym, Nestoriusz doszedł do wniosku, że Słowo przyjęło człowieczeństwo jedynie jako arkę, mieszkanie, jako instrument, a dziewica Maria nie jest Bogu rodzicą, jak ją określała tradycja już od długiego czasu, a jedynie rodzicielką Chrystusa. Nestoriusz powiedział, że nie można mówić Bóg urodził się z dziewicy, a jedynie Bóg połączył się z tym, który został zrodzony i umarł. Dowiedziawszy się o powstaniu herezji, święty Cyryl w kazaniu paschalnym następnego dnia w 429 roku uroczyście powiedział o tym, że dziewica Maria prawdziwie zrodziła Syna Bożego, który stał się człowiekiem i dlatego może być słusznie nazywana Boga Rodzicą.
Święty Cyryl napisał do Nestoriusza braterski list z perswazją, prosząc o zgodzenie się na takie określenie Najświętszej Bogu Rodzicy, gdyż na nim bazuje sam dogmat o naszym wcieleniu w Chrystusie. Biskup Aleksandrii otrzymał jednak pełną pychy i pogardy odmowę Nestoriusza, który skierował oskarżenia przeciwko samemu Cyrylowi, rozpowszechniając o nim fałszywe informacje i zamierzając oddać pod sąd. Wtedy święty Cyryl postanowił powstać w obronie prawdy i powiedział, że jest gotów ucierpieć aż do śmierci, ale nie wyrzeknie się wiary. Skierował do cesarza Teodozjusza II, jego żony i sióstr traktat o prawdziwej wierze i przekazał papieżowi Celestynowi materiały o błędach Nestoriusza. Papież zwołał w Rzymie synod, który osądził dogmatyczne błędy patriarchy i postanowił złożyć go z urzędu, jeśli Nestoriusz nie wyrzeknie się swoich błędów w ciągu 10 dni. Realizację tej decyzji poruczono arcybiskupowi Aleksandrii. W tym czasie Nestoriusz przy poparciu cesarskiej władzy i z pomocą przyjaciół na dworze próbował narzucić swoje idee w stolicy. Groził, dawał łapówki, odłączał od kościoła i prześladował tych, którzy odważyli się mu przeciwstawić. Sytuacja doszła do tego, że prawosławne duchowieństwo poprosiło cesarza Teodozjusza o zwołanie Soboru Powszechnego, żeby położyć kres temu światowemu zgorszeniu, jakie daje konstantynopolitański patriarcha. Jednak to właśnie heretyk, robiąc chytrą minę, uzyskał od władcy zwołanie soboru w Efezie, aby osądzić Cyryla za jego 12 anatematyzmów uznanych za heretyckie. Sobór odbył się w 431 roku w dniu Pięćdziesiątnicy. Cyryl i Nestoriusz przybyli do Efezu w otoczeniu dużych grup biskupów. Oczekiwano na przyjazd do Efezu arcybiskupa Antiochii Jana i wschodnich biskupów. Nestoriusz przeciągnął ich na swoją stronę nie przez to, że zgodził się nazywać przeczystą dziewicę Bogu Rodzicą, lecz tym, że posłał im anatematyzmy Cyryla, które poza swym kontekstem zostały przyjęte przez biskupów jako przywrócenie herezji Apolinariusza. Ponieważ arcybiskup antiocheński Jan spóźniał się na sobór, postanowiono zacząć pierwsze posiedzenie bez niego. Soborowi przewodniczył święty Cyryl, reprezentując nieobecnego papieża rzymskiego, którego legaci też się spóźniali. Po przeczytaniu nicejskiego symbolu wiary, listu Cyryla do Nestoriusza i odpowiedzi na ten list, kilkaset obecnych ojców ogłosiło zasadność terminu Boga Rodzica i złożyło Nestoriusza z urzędu. Sam Nestoriusz trzykrotnie odmówił stawienia się na sobór. Wychodzący ze świątyni ojcowie zostali powitani owacjami mnóstwa wiernych, oddanych kultowi Bogu Rodzicy. Kobiety paliły na ich drodze kadzidło. Ostatnie lata swego biskupstwa Cyryl Aleksandryjski poświęcił na umacnianie jedności Kościoła i poskromieniu zbytnej gorliwości niektórych swoich zwolenników. Oskarżali go o to, że zdradził wspólną sprawę, zawierając sojusz ze wschodnimi biskupami. Mając wielkie doświadczenie w sprawach kościelnych i dobrze znając działanie ludzkich namiętności, okazał w tych okolicznościach wzór opanowania i pasterskiej łagodności. Spełniwszy dzieło jednoczenia Kościoła powierzone mu przez Pana, święty Cyryl Aleksandryjski spoczął w pokoju 27 czerwca 444 roku. Wkrótce zaczęto go czcić jako świętego i wysławiać jako pochodni świata, niezwyciężonego obrońcę ortodoksji i pieczęć ojców.

0: Już teraz na naszej antenie pora na fragment lektury. Książka autorstwa archimadryty Efrema Watopeckiego zatytułowana Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty, którego polski czytelnik mógł poznać przez lekturę książki Moje życie ze starcem Józefem. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monastet Watopedii i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimadryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza słowa pouczenia, które odbijają się głębokim echem w sercu czytelnika. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach, duchowej walce współczesnego nam człowieka, bo święty Józef zmarł w 2009 roku i znany jest z faktu, że uśmiechnął się po swojej śmierci, który poprzez swoją pokorę i codzienne pokajanie otrzymał wieniec świętości. Wspomnienia, listy i relacje, które przeplatają się z opowieścią o życiu tego wyjątkowego mnicha, sprawiają, że staje się on kimś bliskim już po kilkunastu stronach lektury. Już teraz zapraszamy do wysłuchania fragmentu pochodzącego z tej książki, a czytać dla Państwa będzie Ksenia Uchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. W Nowym Skicie. Józef Watopecki pisze: wtedy starzec, święty Józef Hezychasta, wezwał nas i podzielił się z nami swoją decyzją, aby udać się gdzie indziej, nisko i bliżej morza, gdyż wymagały tego nasze potrzeby życiowe. Głównym powodem była niemniej, jak już wyjaśniłem, nasza własna ekonomia. Podziwiałem jego roztropność, wolał bowiem poświęcić swój osobisty spokój i wyciszenie, aby z ekonomią podejść do naszych słabości, choć z charakteru był dla samego siebie bardzo surowy. Za namową ojca Teofilakta, który zawsze chciał z nami mieszkać, wybrano Nowy Skit. Święty Józef raz jeszcze się pomodlił i przekonał się, iż ta decyzja była zgodna z wolą Bożą. Był wrzesień 1953 roku, kiedy pewnej księżycowej nocy wzięli na ramiona swój skromny dobytek i udali się do Kaliwy Świętych Darmoleczących, położonych pośrodku Nowego Skitu. Poszliśmy tam, gdyż ojciec Teofilakt bardzo tego chciał. Nie czuliśmy się tam jednak dobrze z racji braku miejsca oraz faktu, że skit był bardzo gęsto zaludniony, wspomina nasz starzec Józef. Nasza uwaga, a zwłaszcza uwaga starca świętego Józefa Hezychasty, zwróciła się natychmiast na stare kaliwy poza skitem, które pozostawały wówczas niezamieszkane. Po konsultacji z monasterem świętego Pawła, pod jurysdykcją którego się znaleźliśmy, zajęliśmy wszystkie pojedyncze kaliwy dookoła wieży skitu. Były to małe i opustoszałe budynki, które przypadły do gustu starca, dokładnie z powodu ich odosobnienia, pozwalającego uniknąć gromadzenia się wielu ludzi w jednym miejscu. W każdej kaliwie mieszkaliśmy pojedynczo lub we dwóch. Wszyscy razem gromadziliśmy się tylko w określonych godzinach dnia bądź podczas liturgii. Kaliwy należące do Nowego Skitu znajdowały się w opłakanym stanie z racji konfliktów wewnątrzpaństwowych w okresie powojennym. Wojna spowodowała, iż wielu pasterzy osiedliło się na Świętej Górze, aby chronić swoje stada. Uciekali do niezamieszkanych cel i kaliw, po czym dosłownie je niszczyli. Chcąc się ogrzać, palili każdy kawałek drewna, jaki mogli znaleźć. Drzwi, okna, podłogi, sufity, półki, stoły i kanapy. Niszczyli nawet tynk i mury. Odnawianie kaliwy, aby znów nadawały się do zamieszkania, było żmudną pracą. Młody ojciec Józef podjął się jej, wiedział bowiem, jak ją wykonać. Jego miłość do bliźnich i gotowość do posłuszeństwa czyniły lżejszymi jej trudy, które wziął na swoje barki, aby z opustoszałych kaliw uczynić miejsca nadające się do życia. za towarzysza we wszelkich pracach manualnych i noszeniu ciężarów miał swojego ukochanego współbrata, ojca Hara Lampiusza. Jak pisze Józef Watopecki, nawyk starca świętego Józefa Hezychasty, by nigdy nie mieć nic na własność, doskwierał nam wtedy jak nigdy dotąd, gdyż nie mieliśmy ani materiałów, ani pieniędzy, aby je kupić. Wszystkiego było mało i w ograniczonych ilościach. Niemniej jednak nasze obeznanie z takimi warunkami i podobnymi sytuacjami czyniło to wszystko bardziej znośnym. Po elementarnym uporządkowaniu kalif trzeba było zbudować małą świątynię, ponieważ starzec nie był w stanie daleko chodzić, a równocześnie nie mógł pozostać bez świętych sakramentów. Ponownie, zgodnie z jego życzeniem, na patrona wybrany został święty Jan Chrzciciel jako wierny opiekun naszego bractwa. W krótkim czasie zbudowaliśmy małą kaplicę tam, gdzie mieszkał starzec. I tak zaczęło się nasze nowe życie. Na początku ojciec Hara Lampiusz mieszkał w kamiennej kaliwie po sąsiedzku ze świętym Józefem, który wraz z ojcem Arseniuszem mieszkał w kaliwie świętego Jana Chrzciciela. Nasz starzec przebywał w małej kamiennej kaliwie nieco dalej, w kierunku morza. Natomiast ojciec Efrem mieszkał przez pewien czas, około 2 lat, z ojcem Teofilaktem w kaliwie świętych Darmo Leczących. Później, po 1955 roku, kiedy został wyświęcony na kapłana, ojciec Efrem przeniósł się do kaliwy Zwiastowania, gdzie zbudowano nową cerkiew. Ojciec Atanazy również mieszkał w skicie w celi poświęconej świętom Zaśnięcia oraz opieki Najświętszej Bogurodzicy. Doprowadziwszy do porządku swoją kaliwę, nasz starzec wybudował nieco wyżej mały warsztat. W ten sposób mógł zajmować się swoim rękodziełem, którym było wykonywanie pieczęci na prosfory. Nie chcąc jednak pozostawić ojca Teofilakta w samotności, był on przecież teraz częścią ich bractwa, około 1957 roku święty Józef wysłał naszego starca, aby zamieszkał razem z Teofilaktem i wspierał go. Cierpiał on bowiem na pewien rodzaj melancholii, z którą trudno było mu walczyć samemu. Ponadto, ponieważ cela świętych darmoleczących należała administracyjnie do skitu, musieli oni przez pewien czas pełnić funkcję jej dikeosów, to znaczy zarządców skitu. Na skutek sumiennie podejmowanych zmagań, trudów, długotrwałych postów i czuwań, czy to w nieznośnym upale lata, czy to w wilgoci bądź chłodzie zimy, jak również wskutek wszelkich innych poświęceń i cierpień przed przeprowadzką do skitu, naszemu starcowi zaczęło doskwierać krwioplucie. Był on o krok od gruźlicy, która w tamtym czasie stanowiła bardzo ciężką chorobę. Zejście do nowego skitu pokrzepiło jego zdrowie, jak sam o tym pisał. Zmniejszenie ilości ciężkich prac i trudów w porównaniu do naszych poprzednich warunków, gdy mieszkaliśmy z dala od wszelkich miejsc, w których świadczono ważne dla nas usługi, takich jak choćby port, wkrótce wpłynęło pozytywnie także i na nas, młodszych mnichów. Odzyskaliśmy zdrowie i zaoszczędziliśmy więcej czasu na duchowe zajęcia, które w naszej młodzieńczej gorliwości tak bardzo kochaliśmy. Po próbie przeprowadzki w nowe, bardziej przychylne miejsce, które oczywiście nie przystawało zapewniać warunków właściwych do praktyki wyciszenia, święty Józef mówił: gdybym od początku miał doświadczenie, które mam teraz, zbudowałbym sobie coś nad morzem. Po co targać suchary do świętego Bazylego lub małej świętej Anny, jeśli mogę dostać je bliżej i z mniejszym trudem, poświęcając cały swój czas, siły i energię, pamięci

Za nami kolejny fragment z książki Starzec Józef Watopecki, autorstwa Archimadryty Efrema Watopeckiego, a czytała dla Państwa Ksenia Juchimowicz. Kolejny fragment tej lektury już jutro na naszej antenie. A za chwilę kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Spirydona Stremituntu.

0: Święty Spirydon jest jednym z najbardziej czczonych świętych w Grecji i obok świętego Mikołaja jest patronem licznych zawodów. Święty Spirydon nazywany jest cudotwórcą, ponieważ znane są liczne cudowne wydarzenia, które miały miejsce dzięki modlitwie świętego bądź dzięki modlitwie przy jego relikwiach. Święty zmarł 14 grudnia 348 roku, a jego relikwie początkowo znajdowały się w Tremituncie, by w 691 roku zostały przeniesione do Konstantynopola, skąd w 1456 wywieziono je do Korfu, gdzie do dziś się znajdują. Pamięć świętego Spirydona jest obchodzona 12 grudnia zgodnie z nowym stylem i wówczas w Korfu mają miejsce świąteczne uroczystości, na które przybywa mnóstwo ludzi chcących uczcić pamięć świętego. Już teraz na naszej antenie zapraszam do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Spirydona Cudotwórcy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Była to wspólna modlitwa na antenie Radio Ortodoksja podczas akafistu do świętego Spirydona Stremituntu. A już za kilka minut czeka nas wykład ojca Sylwestra Klebusa na temat pogańskich zwyczajów w chrześcijaństwie.

0: świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Dialog. Dając temu, który leży na ziemi, dajemy temu, który siedzi w niebie.

0: My, chrześcijanie, mamy wiele zwyczajów, tradycji, chociażby związanych ze świętem narodzenia Jezusa Chrystusa. Jednak znaczna ich część wywodzi się z pogańskich zwyczajów. Już teraz zapraszamy na wykład ojca Sylwestra Klebusa, który to podzieli się swoją wiedzą dotyczącą niechrześcijańskich praktyk w Polsce, jak i za granicą.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: I tak pokrótce, żeby wejść w sam temat odnośnie tego pogaństwa, tych zwyczajów pogańskich w chrześcijaństwie, warto jest zastanowić się w ogóle, czym jest pogaństwo, sam termin pogaństwa. My często rozumiemy, kiedy mówimy, że ktoś jest poganinem, że jest to jakaś, mamy takie wrażenie, że jest to osoba nierozumna, osoba jakaś tam powiedzmy z dziczy, żyjąca gdzieś na odludziach, na pustkowiach. Ale kiedy popatrzymy, to tak naprawdę poganie byli to ludzie wykształceni. My przecież nazywamy filozofów również poganami, ludzi, którzy zgłębiali różne nauki. Dlatego też można powiedzieć, że pogaństwo to jest taka też swoista duchowość, która swoimi korzeniami, można by powiedzieć, sięga do różnych starożytnych korzeni, czy to zależnie religii, natury, która sięga do otaczającego nas świata. I to pogaństwo zakorzenione jest, tak można by powiedzieć, szczególnie tutaj w naszych takich religiach europejskich, ale także przede wszystkim można to zauważyć na całym świecie. Cały świat, ludzie, którzy żyją w różnych zakątkach globu, praktykowali różne zwyczaje, różne wierzenia. I poganie, tak można by nazywają i mówią, że ich dziedzictwo to są wierzenia właśnie przodków, które jest takie wymagane i dostosowane do współczesnego świata. I co najważniejsze, co odróżnia pogan, można by powiedzieć, od nas, chrześcijan, że oni doszukują się świętości we wszystkim. Oni celebrują przede wszystkim świętość przyrody, wielkość jakiegoś takiego, powiedzmy, ducha, który przenika cały wszechświat, ten widzialny i niewidzialny. Więc to jest ta istota pogaństwa, że oni doszukują się wyższego bytu w tym wszystkim, co nas otacza. I oni tą boskość, można by powiedzieć, czczą w tych aspektach, takie, zarówno i męskich, jak i żeńskich, jako taką część pewnej całości. I według pogan, czy to mężczyzna, czy to kobieta, to jest taki swoiste piękno i wyjątkowy byt, który jest zarazem osobny, ale i wspólny. No poganie, jak każdy z nas tam, powiedzmy, z dużą także czcią obchodzą się z dziećmi, które są bardzo przez nich szanowane i kochane. I przede wszystkim tam także istnieje bardzo silne takie poczucie wspólnoty. Bardzo często możemy zauważyć, że właśnie ludzie, których nazywamy takimi poganami, oni, jak powiedziałem wcześniej, obcują z przyrodą, dlatego też możemy ich zobaczyć właśnie najczęściej gdzieś to w lasach, czy to w takich otwartych przestrzeniach, jakieś tam łąki, gdzie mogą obcować, czy to z dzikimi zwierzętami, czy właśnie z tą przyrodą, z ptactwem i tym podobnie. I najważniejsze właśnie jest to, że oni kładą taki też dość duży nacisk na te takie duchowe doświadczenia. Ale kiedy również sięgniemy do takiego słownikowego tłumaczenia, kim jest poganin, to my już jako chrześcijanie używamy tego zwrotu poganin do osób, które są niechrześcijanami, czyli do wszelkich religii niechrześcijańskich. Głównie właśnie, tak jak słownik nam mówi, niemonoteistycznych, politeistycznych, animalistycznych. I w Polsce od XII wieku tym określeniem poganin posługuje się, czy to słowo jest traktowane pewno jaka zniewaga. Jeśli kogoś nazywamy poganinem, to ktoś może odebrać to jako zniewagę. I to słowo poganin w języku właśnie naszym, tym używanym przez chrześcijan, jest podobne właśnie do żydowskiego goja albo islamskiego giaur. I samo, tak jak powiedziałem, słowo poganin ma taki troszeczkę pejoratywny wydźwięk. Kiedy również sięgniemy do języka łacińskiego, to znajdziemy tam tłumaczenie samego słowa paganus, oznacza wieśniak. a same słowo pagus znaczy wieś. I tutaj też bardzo często tak można by powiedzieć zostało przybite, że ten pogańin to jest wieśniak, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, jakaś osoba taka nieobyta, nie znająca się na niczym. Aczkolwiek to z czasem zaczęło nabierać troszeczkę tego bardziej pozytywnego wydźwięku. I również w łacinie klasyczne to słowo oznaczało mieszkańca tej gminy wiejskiej, ale również także było tłumaczone jako cywil, czyli osoba nie służąca w wojsku. I z czasem mieszkańcy tych terenów wiejskich, później kiedy zaczęli przyjmować chrześcijaństwo, oni zaczęli troszeczkę zmieniać pojęcie tego słowa poganin, które odnosiło się do niechrześcijan, ponieważ oni chrześcijanie nazywali siebie żołnierzami Chrystusa. Tutaj można by sięgnąć także do dzieła o wychowaniu dzieci świętego Jana Chryzostoma, który mówi, że każdy powinien wyrosnąć na dobrego żołnierza Chrystusa. I stąd też chrześcijanie nazywali siebie żołnierzami Chrystusa, a poganin, ten paganus, miał oznaczać cywila, ale właśnie w tej formie takiej religijnej, czyli tego, który nie należy do żołnierzy Chrystusa. I przechodząc już tak do meritum, do właśnie tych kwestii, które przeszły, można by powiedzieć, do naszej tradycji, tradycji Kościoła prawosławnego, jak i do całego chrześcijaństwa, to wielu z nas właśnie nie zdaje sobie sprawy, że większość współczesnych świąt, które my obchodzimy, czy to w roku liturgicznym, czy takich zwyczajów, które towarzyszą nam codziennie, każdego dnia, czy podczas, powiedzmy, roku kalendarzowego, one mają swoje takie korzenie dość silne właśnie w pogaństwie, w tych po zwyczajach, które były praktykowane właśnie przez tych ludzi. Skąd to się wzięło? Wzięło się to stąd, iż podczas krucjat można by powiedzieć, to przechodziło z różnych stron świata, zostało roznoszone po Europie i stąd tutaj ludzie zaczęli poznawać pewne zwyczaje. Zwyczaje, które towarzyszyły innym, można by powiedzieć, kulturom, innym ludziom, którzy praktykowali właśnie takie formy bycia z przyrodą, poznawania otaczającego świata. I tutaj warto jest wejść, można by powiedzieć, ten kalendarz, który jest ustalony przez Cerkiew Prawosławną. Tutaj bardzo często też my podchodzimy i mówimy, że Boże Narodzenie ma miejsce 25 grudnia. Mówimy, że jest to sztywna data, wtedy się urodził Chrystus. Ale kiedy zaraz dojdziemy do tego, wyjaśnię wam, że tak nie do końca było, jak my właśnie rozumiemy, ponieważ w słowiańskim kalendarzu, w tym słowiańskim, tutaj na naszych, można by powiedzieć, ziemiach, gdzie żyli Słowianie, żyli Bałtowie, żyły ludy germańskie, i ten słowiański kalendarz rozpoczynał się 21 grudnia. I właśnie to było takie symboliczne zwycięstwo światła nad ciemnością, czyli przesilenie zimowe. Jak wiemy, następowała równonoc. I to były uroczystości święta godowego lub zimowego stania słońca, które kończyły się 6 stycznia. I całe te wszystkie uroczystości były bardzo takie radosne, śpiewająco, były orszaki, korowody i to się wiązało z radością, z takich właśnie coraz dłuższych dni. Jak wiemy już, po tym przesileniu dni zaczynają się robić dłuższe. I tutaj właśnie wykonywano pieśni, które my dzisiaj nazywamy kolędami. Ludzie początkowo śpiewali pieśni, które wychwalały te wydarzenia, że dzień staje się dłuższy i tak dalej, stąd my dziś mamy kolędy. I przede wszystkim proszono tak o pomyślność. Pomyślność miało zapewnić odwiedzenie znajomych, gospodarzy w takich właśnie rytualnych pochodach. Czyli tak jak dzisiaj mamy adekwatni kolędnicy, którzy przychodzą, chodzą z domu do domu, roznosząc tą dobrą nowinę. I też warto jest sięgnąć, do tego, co często my w domu przeozdabiamy. Każdy z nas, kiedy przychodzi Boże Narodzenie, to takim obowiązkowym elementem dzisiaj u nas musi być choinka, prawda? Choinka musi stać piękno ozdobiona. I kiedyś właśnie ci nasi przodkowie, oni w swoich domach stawiali także takie drzewo życia, nazywając. I to był albo snop zboża, albo jemioła, która również w jakiś sposób tam troszeczkę była dekorowana. A choinka pojawiła się znacznie, znacznie później. I to też tego pierwszego dnia zimy, tego przesilenia, również nie zapominano o duszach przodków, ponieważ tam na cmentarzach zdarzało się, że czy to palono ogniska, po to, żeby ogrzać zmarłych, jak to oni tłumaczyli, albo także, żeby pomóc słońcu przy zwyciężeniu ciemności, czyli można by powiedzieć, oni palili ogniska, światło z ogniska miało pomagać słońcu, tak? Ono się jakoby łączyło z tym światłem słonecznym. Więc przyrządzano różne uczty i tego dnia również poganie przewidywali pogodę, która już na następny rok będzie, jak i przyszłość. Dlatego też, jak widzimy, to wydarzenie, ten dzień przesilenia był bardzo silny u pogan. I kiedy zaczęło rozprzestrzeniać się chrześcijaństwo, to też musiano w jakiś sposób troszeczkę przeciwstawić te święto pogańskie. I tutaj w IV wieku święty Jan Chryzostom ustanowił Dzień Bożego Narodzenia, właśnie na ten dzień przesilenia. I jak my jesteśmy w cerkwi właśnie podczas nabożeństwa bożonarodzeniowego, często słyszymy bardzo piękny troparion. I właśnie całe te wszystkie dni, szczególnie ten dzień przesilenia u pogan był dniem Boga Słońca. I święty Jan Złotousty ustanowił właśnie na ten dzień święto Bożego Narodzenia. I my w troparionie dzisiaj słyszymy: Ciebie kłaniać się Słońcu Prawdy, Tobie kłaniać się Słońcu Sprawiedliwości, Słońcu Prawdy. I tutaj można by zauważyć, że święty Jan w sposób bardzo taki delikatny, ale stanowczy wyrzucił pogańskie święto, zastępując je świętem chrześcijańskim. Poganie, można by powiedzieć, czuli się dalej usatysfakcjonowani z racji tego, że oni dalej kłaniali się Słońcu, można by powiedzieć, według swojego wierzenia, ale według troparionu kłaniali się temu prawdziwemu Słońcu, Słońcu Prawdy, jakim jest Chrystus. I można by powiedzieć, idąc dalej, przejdziemy do kolejnej pory roku, do wiosny. I tutaj podczas tych wiosennych wydarzeń przede wszystkim bardzo często my się spotykamy się z takim najbardziej znanym pogańskim zwyczajem, jakim jest topienie marzanny. Każdy z nas, myślę, topił marzannę, kiedy byliśmy w szkole, gdzieś tam jeszcze wcześniej zdarzało się topienie marzanny i to również jest swoisty taki zwyczaj pogański. Miało to właśnie na celu pożegnanie, czy to pożegnanie zimy, w pewien sposób również pożegnanie, przezwyciężenie zimy, ponieważ kiedy zdarzało się także, że podpalano marzannę, co miało symbolizować również, że ogień przezwyciężał tą zimę, przezwyciężał śnieg i miało się pojawić troszeczkę tego ciepła. Więc jest to również jeden z takich zwyczajów pogańskich. Kolejnym takim też zwyczajem, który również do nas przyszedł, do naszego kalendarza, to jest przede wszystkim śmigus dyngus, który również, to przede wszystkim Kościół rzymskokatolicki bardzo silnie do tego podchodzi, nazywając lany poniedziałek, więc to też jest taka bardzo, bardzo silna tradycja, która jest praktykowana, która do nas weszła. Jak i również samo święto Zmartwychwstania Pańskiego, święto Wielkanocy, ono również zostało ustanowione na czas, można by powiedzieć, po przesileniu wiosennym. Tutaj już nie będziemy wchodzić w szczegóły, jak jest wyliczana Wielkanoc i tak dalej, że musi być po 14 Nisana, że musi być po pełni Księżyca, po żydowskiej Pasce i tak dalej. Aczkolwiek ona też została umiejscowiona już troszeczkę uogólniając w takim okresie wiosennym, ażeby wyprzeć jedno właśnie z pogańskich świąt, które było poświęcone bogini Ostarze. I to święto było również tak po równonocy, symbolizowało ono to, że poganie dziękowali całej naturze za ten czas, za zimę. Zima symbolizowała przede wszystkim śmierć, symbol obumierania. Natomiast wiosna oznaczała już dla pogan jako symbol życia, takiej płodności i odrodzenia. I tutaj również widzimy mądrość ojców, mądrość Matki Cerkwi, że ustanowiła znowu święto zmartwychwstania. Czyli również widzimy, że zastąpiono pogańskie święto świętem chrześcijańskim. Alegorycznie Chrystus, który umiera, oddaje życie swoje za życie całego świata, za wszystkich nas i zmartwychwstaje. Czyli jest symboliką, symbolizuje odrodzenie się do nowego życia. I tutaj również, znowuż, kolejny taki aspekt, który jest dla nas wszystkich znany, w naszych koszyczkach, kiedy idziemy na Wielkanoc, pojawiają się jajka. I to nie jest tak, że te jajka, można by powiedzieć, tak się niedawno pojawiły się w naszej kulturze, ale one już właśnie w tych czasach, można by powiedzieć, pogańskich, tychże ludzi dla nas, dzisiaj wydających się, którzy żyli gdzieś tam właśnie w lasach z naturą, oni już znali jajko, oni to jajko także, można by być, farbowali, ponieważ jajko było symbolem nowego życia i początku. I również my dzisiaj właśnie przynosimy do naszej świątyń pomalowane jajka, które symbolizują życie. Zdarzało się także, że poganie te jajka mieszali żółtko z białkiem, ponieważ symbolizowało ono słońce i księżyc, ponieważ była to taka też równowaga, która wprowadzała równowagę pomiędzy tymi pierwiastkami męskimi a żeńskimi. I też tutaj można troszeczkę odejść, ale mówimy o tych pogańskich zwyczajach w chrześcijaństwie, czyli bardzo silnie Kościół rzymskokatolicki również przyjął piskle, czyli tak jak widzimy często reklamy, różne rzeczy, z Wielkanocą jest utożsamiane piskle, ponieważ te piskle również symbolizuje, jest to symbol takiego odradzającego się życia właśnie na wiosnę, ponieważ kiedy my widzimy i spoglądamy na powiedzmy za okna, na ten otaczający nas świat, tak jak poganie na wiosnę, widzimy ten świat, który budzi się do życia. Dlatego też nie na darmo ojcowie Kościoła okres Wielkiego Postu, czyli czasu, który przygotowuje nas do tego święta, nazywają duchową wiosną, czyli tym wszystkim, co się budzi do życia. I w podobny sposób, można by powiedzieć, my trochę też w okresie Wielkiego Postu, kiedy rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, tak jak i poganie, oni przygotowując się do wiosny, to sprzątano nasze domy, sprzątano izby, kobiety piekły placki, mężczyźni rozpalali ogień na tych wzgórzach i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też u nas się zdarza, można by powiedzieć, troszeczkę w podobny sposób, tutaj myślę, część z Was zna i pamięta taką tradycję, taką praktykę, że w pierwszym dniu Wielkiego Postu, w poniedziałek kiedyś, na pewno myślę pamiętacie, wyparzano naczynia, żeby nie pozostawało żadnego tam, powiedzmy, tłuszczu, nic. Stąd też przyjęła się u nas nazwa Czysty Poniedziałek, czyli przygotowanie do okresu Wielkiego Postu. Czyli można by powiedzieć alegorycznie, tak jak poganie przygotowywali się właśnie do tej takiej wiosny, która otacza nas, my przygotowywaliśmy się do tej duchowej wiosny poprzez właśnie takie przygotowanie naszych domostw również. I kiedy pójdziemy dalej już troszeczkę do tych cieplejszych miesiąców, które są w naszym kalendarzu, to przede wszystkim tam trafimy również na jedno z takich wydarzeń, które dzisiaj jest bardzo silnie praktykowane. To jest kupalnoczka, czyli noc kupały, którą wszyscy znamy. Bardzo często uczestniczymy można by powiedzieć, w tych uroczystościach. Można by powiedzieć tak, samo uczestniczenie bierne, nazwijmy, to jeszcze tam nie jest nic złego, ale bardzo często, kiedy my już zapominamy i wchodzimy już troszeczkę dalej, to warto jest się zastanowić, czy jest to faktycznie taki zwyczaj, który powinien być w naszym kalendarzu i czym on jest. I tutaj według Józefa Ignacego Kraszewskiego, który pisze w Starej Baśni, że dzień kupały jest najdłuższym w roku, noc kupały najkrótsza, był jednym ciągiem wesela, śpiewu, skoków i obrzędów. I tutaj warto się zastanowić, że dla Słowian właśnie ta jedna noc świętowania to zdecydowanie była za mało. I całe te uroczystości zaczynały się w Wigilię Przesilenia Letniego, czyli 20 czerwca, i trwały aż 4 dni. I to, jak my możemy zauważyć, były to takie święta ognia i wody, tych zawsze przeciwności. Tutaj poganie bardzo, bardzo, bardzo silnie oni czcili i ogień, i wodę jako te, można by powiedzieć, przeciwności, te żywioły, które znajdują się na ziemi. I wierzyli oni również w pewien sposób, że ktoś, kto będzie zanurzał się w wodzie podczas tego święta, to będzie oznaczać takie, można by powiedzieć, dla nich oczyszczenie, ale i również i uzdrowienie. Dlatego też można by dzisiaj słyszymy też, że podczas tej kupalnoczki, tej nocy świętojańskiej również, jak nazywano, troszeczkę nadano pewien patronat świętego Jana Chrzciciela, mówiąc, że jest to takie święto właśnie Jana Chrzciciela, ale tutaj nie do końca możemy by powiedzieć. To jest tłumaczone właśnie w ten sposób, że ludzie zanurzając się w wodzie na pamiątkę, czy właśnie taki symbol chrztu pańskiego, ale jest to bardzo dalekie od prawdy. Tutaj też warto jest zwrócić uwagę i to, co dzisiaj jest praktykowane, że dziewczęta właśnie podczas tego święta i plotły wianki z kwiatów ziół, które następnie puszczały z nurtem rzeki. I tutaj wiemy, że wielu panów wtedy wskakiwało do tej rzeki i te wianki były wyławiane, one były oddawane właścicielce i tutaj łączono się w pary. I tutaj warto też się zwrócić uwagę, dlaczego nie powinniśmy aż tak podchodzić do tego święta, ponieważ ta noc to była taka swawolna noc, bardzo swawolna z racji tego, że pozwalano sobie na taką pewną rozpustę. Na rozpustę do tego stopnia, że prowadziło to do wielu takich inicjacji i seksualnych, do takiego rozpustnego życia. Dlatego możemy tak troszeczkę dzisiaj takim współczesnym językiem nazwać to o takich słowiańskich walentynkach, które również nie są naszym takim zwyczajem, te walentynki, które przyszły z zachodu. I tutaj można by powiedzieć też tak przejść w taki sposób bardzo płynny, kiedy już tam ci poganie obchodzili tą noc świętojańską, dopuszczali sobie te pewne swawole, pewne takie rozpusty, więc i z czasem pojawiał się nowy domownik w domu, pojawiało się pewne potomstwo. I tutaj też samo narodzenie dziecka, tak jak w każdej rodzinie, jest powiedzmy takim największym świętem, największym wydarzeniem. Dlatego też i poganie, czy to Słowianie, właśnie te ludy, w sposób bardzo taki radosny podchodziły do tych wszystkich wydarzeń, ale znowuż mówiły, że kiedy do domu przychodzi nowy potomek, rodzi się on na ten świat, to przede wszystkim na niego czekają demony. Dlatego też i znowu my dzisiaj praktykujemy to bardzo silnie, ponieważ przy kołyskach znajdywane i zawiązywano jakieś tam czerwone wstążeczki, które miały rzekomo chronić przed rzuceniem uroku pod łóżeczkiem lub na progu, gdzieś tam kładzie.

o zdrowie dla dziecka. I Słowianie bardzo silnie wierzyli, że w noc po narodzinach zjawiają się trzy bóstwa, które właśnie będą decydować o losie tego noworodka, kreśląc na czole magiczne znaki niedostrzegalne dla człowieka. I aby ułaskawić rodziance, przygotowano dla nich poczęstunek z chleba, sera i miodu. Zapraszano również kobiety z rodziny i częstowano je kaszą. I to można by powiedzieć, że my dzisiaj to znamy tutaj na Podlasiu. Często mówimy, że idziemy gdzie? W odwiedki, prawda? Idziemy w odwiedki. Ale kiedy pójdziemy, czy pojedziemy troszeczkę w inną stronę Polski, to tam ludzie tego nie spotykają. Nie spotykają. Ja tutaj powiem też taką sytuację, kiedy byliśmy w Olsztynie i tam było takie troszeczkę małżeństwo mieszane i jedna właśnie już dziewczyna, która została mamą, to dla swojego męża, który był rzymskim katolikiem, mówiła, że przyjdą do nas w odwiedki, tak? I ona mówi, że tego dnia przyjdą. No i oni tak czekali, on mówi, ale to gdzie my w końcu pójdziemy, tak? On nie znał czegoś takiego. To dlatego też nie wiem, czy na zachodzie też, tutaj Maćka mi podpowiada, na zachodzie też to nie jest praktykowane, więc tutaj u nas na Białostoczyźnie jest bardzo silnie, że my odwiedzamy, tak? To jest właśnie na pamiątkę tego, żeby tak jak tutaj tej rodziance przygotowywano ten poczęstunek z chleba, sera i miodu, tak i my dzisiaj idziemy pozdrowić mamę, jak i również pozdrowić tegoż noworodka. I następnie poganie też bardzo silnie oni podchodzili już do wychowania dzieci, ale do takiej inicjacji, czyli wejścia w wiek dorosłości. I to przede wszystkim dotyczyło mężczyzn, czyli może nie mężczyzn, a młodych chłopaków, ponieważ jak większość tych wszystkich obrzędów, zwyczajów dawnych i Słowian, i tych wszystkich ludów, które zamieszkiwały, można powiedzieć, tutejsze tereny, spoczywało na wszystkich. Ale najważniejszym takim wydarzeniem w rodzinie, w plemieniu było to, kiedy młody chłopak kończył 12 rok życia, kończył 12 lat. Aczkolwiek niektóre źródła historyczne podają, że kończył on 7 albo 10 lat. I wtedy po raz pierwszy ścinano mu długie włosy dla tego dziecka. I to było takie symboliczne przejście jego z wieku dziecięcego w wiek dorosły. I tego dokonywał tylko i wyłącznie ojciec, który odtąd brał na siebie odpowiedzialność wychowania potomka. I podczas rytuału tenże chłopiec otrzymywał właściwe już imię, gdyż to nadane zaraz po urodzeniu pełniło tylko funkcję ochronną przed czyhającymi na dziećmi jakimiś demonami i zjawami, czyli to było takie czasowe imię, natomiast to już można by powiedzieć taki podstryk, tak jak mnisi są postrzegani, ale często też my znajdujemy się i każdy z nas brał udział w sakramencie chrztu i tutaj kiedy byliśmy uważni, to zwróciliśmy uwagę i widzieliśmy, że po sakramencie chrztu i bierzmowania duchowny również podstrzyga włosy dla tego dziecka, które jest przyprowadzane do chrztu i to jest ten pierwszy podstryk, tam również są czytane modlitwy na to, ażeby właśnie po raz pierwszy postrzygać włosy, czyli również widzimy, że to zostało przyjęte do, można by powiedzieć, do obrzędowości cerkwi prawosławnej i w pewien sposób ma to swoje uzasadnienie w tenże sposób. I idąc dalej, kiedy taki już mężczyzna, no ciężko nazwać chłopca 14-letniego mężczyzną, ale to według tego kalendarza pogańskiego on już był mężczyzną, to kolejnym takim etapem był ślub, czyli trzeba było już znaleźć sobie partnerkę do życia. I początkowo to małżeństwo to była taka przyjacielska, tylko gdzieś tam umowa między rodzicami. To też nie było tak, że wybierano tylko rodzice. Chociaż dzisiaj, jeszcze wcześniej też tam się spotykano z takimi sytuacjami, że gdzieś tam rodzice dogadywali się i wybierali partnerkę czy partnera. Więc to taka podobna umowa była. Ale tutaj było to też w ten sposób, że taką niewiastę uprowadzano. Ale to tylko była taka inscenizacja, zabawa. No dzisiaj też się zdarzają się sytuacje takie w formie zabawy. Chyba Łemkowie praktykują porywanie właśnie przyszłej panny młodej. Ale z tego co pamiętam, to chyba w Gruzji do dnia dzisiejszego porywają tak nazwijmy realnie panny młodą, że przyjeżdżają, zabierają tę pannę młodą i wszystko.

ona nie ma dyskusji, czy się podoba, czy się nie podoba. Przyjeżdża kilku panów, zabiera pannę młodą i jest to żenek. Więc to jest też wzięte właśnie troszeczkę od tych zwyczajów pogańskich. I tutaj dziewczęta właśnie wychodziły za mąż w wieku 14 lat, czyli to były bardzo młode dziewczyny, które jeszcze tak naprawdę nie zaczęły dojrzewać. I takim również symbolem, ponieważ poganie bardzo dużo uwagi przywiązywali do symboli i tym symbolicznym pożegnaniem panieństwa były rozpleciny, czyli rozpletywano warkocz. I tutaj podobnie jak dzisiaj, podobnie wyglądają nasze te obrzędowość. Do domu przybywał tak orszak weselny, podobnie dzisiaj pojawia się orszak, orkiestra i tak dalej. Starosta, pierwsza drużba lub brat dziewczyny i właśnie oni rozplatali tenże warkocz. Jak i również pan młody nie był poszkodowany, ponieważ on miał również swój wieczór kawalerski. Ale co na tym wieczorze kawalerskim się działo, tego nie wiemy, ponieważ tutaj nie ma przekazów i źródeł historycznych, więc najwyraźniej był to jakiś udany wieczór kawalerski, skoro tych źródeł nie znamy. Ale na tym się nie kończył się, można by powiedzieć, ten obrzęd zaślubin, ponieważ u nas dzisiaj to się wszystko dzieje jednego dnia. Natomiast tutaj jednego dnia oni przychodzili, ten warkocz rozplatali tejże kandydatce na męża, tej młodej dziewczynie, a następnego dnia odbywały się zaślubiny, na które my dzisiaj mówimy naszym takim językiem dialektowym swadźba. Mówimy, że będzie swadźba. Tak to się nazywali Słowianie. I złą energię, ponieważ zawsze ci poganie, oni doszukiwali się, można by być troszeczkę we wszystkim złej energii, z takich przeciwności. I tą złą energię miało oddalić przejście przez pewne wrota, na progu których leżała siekiera skierowana do wnętrza podwórza, czyli to musiała leżeć gdzieś tam siekiera i tym trzonkiem skierowano w drugą stronę, czyli to wszystko nie można było odwrotnie, tak? Ponieważ to byłoby już, nie miałoby, można by powiedzieć, swojej energii, swojego znaczenia. I tak jak dzisiaj na progu, kiedyś oczywiście te wszelkie uroczystości, wesela odbywały się gdzie? W domach, tak? No dzisiaj odbywają się w domach weselnych z racji wygody, ale co zostało z naszych tychże pogań i przede wszystkim tych Słowian, że młodą parę witamy czym na początku? Chlebem i solą, prawda? Tak i poganie czynili, że oni witali chlebem i solą, ale też to, co przyszło do nas również od pogaństwa i jest praktykowane dzisiaj, my mówimy, że to jest w formie takiej dobrej zabawy, że co robi młody, kiedy wchodzą do sali, bierze panią młodą na ręce, prawda, i przenosi przez próg. No i my mówimy, że to bardzo pięknie jest, że przez panią młodą, ale to miało również swój pewien taki zwyczaj, ponieważ poganie twierdzili, że kiedy młoda wchodziła do domu wtedy, tak jak były te uroczystości w domach sprawowane, za młodą zawsze ciągnął się, prawda, suknia, piękna, długa suknia. I poganie twierdzili, że za tą suknią również ciągnęły się wszelkie nieszczęścia, różne złe moce, złe duchy, wszelkie przeciwności. I żeby nie wciągnąć tego do domu za próg, to właśnie tenże pan młody podnosił tę panią młodą i ona już tą suknią nie mogła zagarnąć, tak? I to wszystko zostawało przed progiem. Stąd my dzisiaj też, można by powiedzieć, w taki sposób nieświadomy, tak? Często bierzemy, bo wszyscy tak robią, prawda? Ale gdzieś tam nie szukamy, skąd to się wzięło. Ale idąc dalej, oczywiście wesela wyglądały podobnie, było tam, były tańce, picie miodu było przede wszystkim. Oczywiście te wesela były długie i radosne. Ale oczywiście już, kiedy oni byli małżeństwem, no to przysługiwały im pewne tam radości związane z małżeństwem, tak? Ale tutaj też poganie twierdzili, że tę młodą parę, te państwo młodych, szczególnie trzeba chronić. A kiedy trzeba chronić? Właśnie w noc poślubną. To pierwszą noc, kiedy oni będą spędzać ze sobą. I cóż poganie robili? Oni pod łóżko kładli siekierę. Kładli siekierę pod łóżko. I dlaczego? Miało to sprawić, by urodził się chłopiec. Kiedy kładli siekierę, to była taka, można by powiedzieć, no, wróżba, ich wierzenie, że urodzi się chłopiec. I ponieważ dopiero męski potomek według pogan był oznaką akceptacji domowych duchów, tych, którzy zamieszkują dom, więc i rodziny męża, jak również.
Ale możemy też powiedzieć, że była taka druga strona medalu, mówiąc kolokwialnie, że jeśli urodzą się komuś dwie albo trzy córki, to one są podstawą jego bogactwa. Jeżeli synowie się rodzą, to ubożeje, tak? Więc tutaj też była taka troszeczkę różnorodność. I z czego poganie nie lubili? Poganie nie lubili przede wszystkim u kobiet zachowania czystości, czyli dziewictwa, tak? Dzisiaj my, cerkiew mówi, żeby zachowywać dziewictwo, prawda? Ta biała suknia, również w której przychodzi panna młoda do cerkwi, ona symbolizuje czystość, czystość tejże kobiety. Dzisiaj z tą czystością bywa różnie, nie będziemy o tym dyskutować, nie nam sądzić, dlatego też tak naprawdę, kiedy przychodzi kobieta do ślubu, ona powinna być świadoma, czy ona przychodzi w sukni białej, czy powinna przyjść w sukni troszeczkę innego koloru. Aczkolwiek znowuż, my jesteśmy tylko ludźmi i wiadomo, że zdarza się taka sytuacja, jeśli panna młoda przyszłaby w sukni innego koloru niż biały, no to my zaraz, ta ludzka natura, ona dałaby sobie znać i my byśmy tam dorobili ideologię, powiedzieli, że to już taka pani, ona tam nie jest czysta i tak dalej, więc można by powiedzieć, często dla takiego spokoju duszy ta panna młoda swojego, jak i tych biernych nawet obserwatorów, którzy są podczas ślubu, przyodziewa białą suknię. Ale wracając, i jeszcze można by powiedzieć właśnie cerkiew ceni. Największym przykładem właśnie w cerkwi prawosławnej jest Przenajświętsza Bogorodzica, ta, która jest Matką Zbawiciela. Ale poganie, oni mówili, że nie, że ta dziewictwo, czystość, to nie jest coś dobrego. Oni mówili, że taka kobieta, która zachowuje dziewictwo, to ona jest niedobra, ona nie podoba się chłopakom, ona nie jest pożądana przez mężczyzn. Czyli była troszeczkę w taki sposób też napiętnowana. Ale bardzo oni cenili sobie kobiety z dzieckiem już. Kobieta, która miała dziecko, a nie była, powiedzmy, nie miała męża, ona była symbolem płodności dla pogan, dla Słowian, dla tych wszystkich ludów i była bardzo przez mężczyzn pożądana. Dzisiaj troszeczkę ten świat się zmienił, więc my też dorabiamy ideologię i mówimy kobieta z dzieckiem i już mamy na temat tejże kobiety wyrobione zdanie, aczkolwiek nie wiemy, jaka była sytuacja i skąd to dziecko i w jaki sposób pojawiło się na świecie, ponieważ wiemy, że dzisiaj świat jest w pewien sposób zepsuty i w różny sposób. Może ta kobieta cierpiała w pewien sposób fizyczny i to dziecko przyszło na świat, więc my też staramy się osądzać. Ale wracając do pogan, oni bardzo, bardzo cenili taką osobę. I jeżeli mężczyzna pragnął rozwieść się z wybranką, on mógł to zrobić. I tutaj myślę, że większość pań byłaby zadowolona z tejże takiej kultury, która przyszła od pogan, ponieważ cały pan tracił swój posag, czyli tracił wszystko, co miał i to przechodziło na rzecz kobiety. Czyli mógł rozwieść się z kobietą, ale ta kobieta wszystko zabierała. I te właśnie słowiańskie żony były bardzo przywiązane do swoich mężów i tutaj można właśnie znaleźć bardzo takie silne potwierdzenie świadectw takich, że kobiety po śmierci swoich mężów nacinały sobie rany na skórze, czyniąc pewne znaki. A znowu, kiedy my dzisiaj sięgniemy do Księgi Kapłańskiej, tam bodajże chyba w 17 rozdziale jest wyraźnie powiedziane, żeby nie czynić żadnych nacięć, nie nacinać się na znak żałoby po zmarłym. Więc to też jest to taka kwestia, która przyszła z pogaństwa, że okaleczano się po śmierci. No i oczywiście takim już ostatnim punktem w życiu każdego tego poganina, Słowianina, była śmierć, czyli to, co każdego z nas czeka. I w podobny sposób poganie też nieżyjącego otaczali głęboką czcią i pomagano ich duszom dotrzeć do Navi, którą rządził Veles, czyli mieli oni pewne krainy, również tak jak i mamy mitologię grecką, mitologię rzymską, podobnie była i mitologia słowiańska, która tutaj również mówiła o pewnej krainie, do której się udawał taki człowiek i ciała Słowian najczęściej wynoszono przez
okno. Ponieważ tutaj też myślę, większość z Państwa pamięta, że i zna taką tradycję, że jeszcze do nie tak dawna osoba, która umierała, to ciało wystawiano w domu. Ostatnią noc mówiono, żeby zmarł spędził w domu. Dzisiaj pojawiła się pewna wygoda w naszej kulturze, że my zostawiamy najczęściej w zakładach pogrzebowych. Jeśli już chcemy czynić takie coś, to uczyńmy, żeby taki człowiek spędził noc w cerkwi, a nie w zimnym zakładzie pogrzebowym, gdzie jest, można by powiedzieć, pozostawiony sam sobie. Dlatego, bo to jest cerkiew. Cerkiew przyjmuje każdego z nas. Ale wracając do tego, najczęściej taki zmarły spędzał ostatnią noc w domu, właśnie w otoczeniu swoich najbliższych i wynoszono go przez okno. I co ciekawe, znowuż ci poganie bardzo lubili ostre narzędzia i oni, kiedy wynoszono zmarłego przez okno, oni na progu stawiali topór albo coś znowu, jakieś inne takie ostre narzędzie. Po co? A żeby odciąć zmarłemu drogę powrotną, żeby on już nie mógł wrócić do domu, czyli coś, co tam przeszkadzało temu człowiekowi do powrotu. Dodatkowym takim zabezpieczeniem było tworzenie cmentarzy za rzeką lub jeziorem, czyli to jeszcze tam rzeka lub jezioro miały przeszkodzić. Dlatego właśnie woda była taką naturalną barierą dla dusz, które mogłyby niepokoić żyjących. I też bardzo często można się spotkać jeszcze tutaj, szczególnie na Białostoczyźnie, na niektórych wsiach. Ja kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, że zmarłego postawiono w domu, stał na krzesłach, na dwóch krzesełkach, powiedzmy, czy dwóch taboretach, i kiedy wynoszono z domu już zmarłego, to gospodyni krzyczy, mówi: powywracajcie krzesła do góry nogami. I my przewracamy krzesła, żeby nie pojawił się nowy pokojnik w domu. Jeszcze jedną rzeczą taką, która też bardzo silnie jest praktykowana do dnia dzisiejszego, mówimy, że czego nie można, okien nie można otwierać, prawda? Jak stoi pokojnik w domu, nie można otwierać okien. Spotkałem się również z taką tradycją, że kiedy wynoszono pokojnika właśnie z domu, niektórzy rzucają ryżem również, jest rzucany ryż na trumnę, więc myślę, są to też jakieś pogańskie zwyczaje, aczkolwiek jeszcze nie udało mi się tego rozszyfrować, skąd to się wzięło. Podobnie tak jak my dzisiaj również, no osoba, która odchodzi z tego świata, taki poganie, ubierali właśnie tychże ludzi w takie odświętne szaty, nakładano na nich biżuterię, ozdabiano, ale i zdarzało się, że czasem i wkładano im broń. Wkładano broń do trumny i zawijano jej w takie ostatecznie białe płótno. I po modlitwach, które były sprawowane właśnie przez pogan, ciało było kładzione na stosie, ponieważ oni wierzyli, że oczyszczająca moc ognia umożliwiała dotarcie do tej krainy Navi, czyli oni palili ciała. I następnie prochy zbierano, zamykano w glinianych naczyniach, a można by być w takich najdawniejszych czasach sypano pod próg chaty. Czyli gdzieś tam pod dom sypano takiego naszego przodka, który zmarł, by dusza broniła domowników i oczyszczała gości. Dlatego nie witamy się przez próg. Stąd to się wzięło, tak? I dlatego też widzimy, że zwyczaj palenia ciał jest czysto pogańskim zwyczajem. I tutaj jest od razu odpowiedź, dlaczego cerkiew prawosławna mówi stanowcze nie dla kremowania ciała, ponieważ jest to zwyczaj czysto obrzęd pogański. Kiedyś widziałem bodajże, czy to w Indiach, czy w Pakistanie, oglądałem jeden program, to właśnie w podobny sposób człowiek, który umierał, składano go na tratwę, puszczano na rzekę, podpalano i on sobie gdzieś tam dryfował i płonął. No ale jak nurt był bardzo słaby, to on przypłynie 100 metrów, przybije do brzegu i płonie. To była jedna z form, można by powiedzieć, oddawania tego ciała kultowi, takiemu formie religijnej, a inną formą było to, że takiego zmarłego, to chyba w Pakistanie, jak dobrze, w Indiach kładziono na tratwę, a w Pakistanie człowieka, który umierał, zawijano w białe płótno, kilku silnych panów brało takiego pana, wynoszono wysoko w góry, rozwijano płótno, zostawiano na okres tam powiedzmy 2-3 tygodni, zlatywało się ptactwo, rozdziobywało tego człowieka do gołych kości, później przychodzili ci panowie, zbierali te kości i oni tłumaczyli to tym, że my przez całe swoje życie żywiliśmy się przyrodą, to dlatego też przyroda niech ma coś z nas. I tutaj to też jest taki zwyczaj czysto pogański. I istotną częścią ceremonii, która jest związana z pogrzebem,
To jest taki pogrzebowa uczta, która jest dzisiaj przez nas nazywana stypą. To weszło do nas około XVI wieku i to są te takie właśnie obiady na cześć osoby zmarłej, która odchodzi z tego świata. Ona też, można by powiedzieć, poniekąd troszeczkę została zaczerpnięta z obrzędu dziadów. Troszkę się różni, ale miała podobną formę. Tak jak myślę każdy z nas gdzieś tam słyszał, czytał dziady, gdzie ludzie spotykali się na cmentarzach i biesiadowali. I z tego, co ja tutaj się orientowałem właśnie na naszych terenach tutaj Białostoczyzny, Podlasia, ta forma spotkania na cmentarzach jest bardzo silna. Jest bardzo silna z racji tego, że w niedzielę czy to antypaschy, czy we wtorek po antypasce na Radonicu, kiedy odwiedzamy naszych zmarłych przodków, to w jednej z parafii, tutaj na Białostoczyźnie, nie będę mówił której, bo to nie chodzi o to, ale zdarzają się tradycje, że właśnie ludzie również zachodzą na cmentarze, siadają przy grobach i spotykają się z tymi zmarłymi. W Rosji jest bardzo silna praktyka, że tam, wiecie, zachodzą, nazwijmy na to, na pikniki, zachodzą z wielkimi koszami, rozkładają koce na grobie, jedzenie, wszystko, śpiewy, ale zdarza się tam i rumoczka. I oni na takiej zasadzie, że oni przychodzi 5 osób, no to oni siadają w 5 osób, 5 rumoczek nalewają i 6 rumoczka jest, tak? I rodzi się pytanie, komu ta 6? A 6 dla tego zmarłego. Oni potrafią dzielić się z tym, że zmarłym. Więc tak naprawdę tych obrzędów, tej zwyczajowości, która przyszła dzisiaj do nas, jest bardzo dużo. Jeszcze wracając do tychże zmarłych, co my bardzo silnie dzisiaj praktykujemy, kiedy zachodzimy na cmentarz, co obowiązkowo musi być na cmentarzu? Z czym my zajdziemy? Znicz, prawda, postawić. Musimy postawić znicz, bo to wtedy nasza wizyta na cmentarzu będzie nieważna. To też jest związane z tym, że kiedyś ludzie, właśnie poganie, rozpalali czy to właśnie znicze, czy to ogniska przy grobach swoich przodków, i to miało oświetlać im drogę do przejścia do tej właśnie krainy, do krainy wiecznego odpoczynku, więc to była takie oświetlenie tejże drogi. Dzisiaj tak naprawdę dla nas, dla chrześcijan, jedynym oświetleniem i drogą powinien być sam Chrystus. I przede wszystkim my powinniśmy pamiętać o tym, żeby postawić ważniej i lepiej, to jest postawić świeczkę w cerkwi, aniżeli znicz, bo znicz tak naprawdę, kiedy my popatrzymy i pomyślimy, czym on jest, no on jest tak naprawdę niczym, to wiecie. Dzisiaj świat się rozwija w ten sposób, że znajdziemy znicze elektryczne, prawda, na baterie, które tam grają i śpiewają inne rzeczy. A co on da? On dla zmarłego nic nie da, tak? Ponieważ cerkiew mówi, że śmierć jest tylko drogą w jedną stronę. I dlatego też nasza modlitwa jest tak ważna, a nie znicz. Więc tych wszelkich wierzeń, które przyszły do nas, one są naprawdę bardzo, bardzo silne. One zostały troszeczkę wciągnięte przez cerkiew prawosławną, jak i również przez chrześcijaństwo, ponieważ w pewien sposób nie są one złe, ale one zostały też troszeczkę przemianowane i dostosowane do naszej kultury, do naszej tradycji. Tutaj jeszcze warto jest powiedzieć, że wielu z nas także praktykuje na Wigilię, że stawiamy potrawy i tak dalej, i co jeszcze musi zostać obowiązkowo? Musi zostać talerzyk, prawda? Jeden talerzyk, który mówimy, że jest dla naszych zmarłych przodków, i tutaj ten talerzyk musi być, powiedzmy, całą noc, ponieważ ci nasi przodkowie przychodzą i, powiedzmy, żywią się z tym, co zostało na stole. Aczkolwiek musimy też być świadomi, że osoby, które odchodzą z tego świata, nie mają możliwości powrotu i one nie potrzebują tychże pokarmów wszelkich ziemskich. Kolejnie, dalej też wracając jeszcze, można powiedzieć, do świąt Bożego Narodzenia, dużo z nas praktykuje, że pod obrusem musi być sianko, prawda? Czyli wkładamy sianko. A to też przyszło do nas z pogaństwa i pierwotnie było przeznaczone
Sleipnira, Rumaka, boga Odyna, nie zaś dla chrześcijańskiego baranka. Czyli to był także pewien wymysł pogan. Dalej też podczas świąt Bożego Narodzenia dzieci bardzo czekają, prawda, na przyjście Mikołaja. Mówimy, że przyjdzie Mikołaj, musimy obdarowywać prezentami i tak dalej, i tak dalej. Jest to takie bardzo, bardzo radosne wydarzenie. To również przyszło od pogan, gdzie dzieci czekały, czy to na elfa, czy to na jakiegoś tam duszka, który przynosił te podarki. I tutaj właśnie lud taki germański, on troszeczkę wplótł osobę świętego Mikołaja, która zastąpiła już właśnie elfy, te duszki, ale w pewien sposób, jak widzimy, nie wyparła do końca, prawda, tych elfów, żeby nie przerazić sobie. No, ale chrześcijaństwo powiedziało, że obdarowuje, czy to Dziad Mróz, jak to mówimy na wschodzie, czy to święty Mikołaj, ale jemu towarzyszą elfy, które właśnie pomagają przynosić te wszelkie podarki. Więc tak jak powiedziałem, jest bardzo dużo tychże zwyczajów pogańskich, poczynając od świąt, które zostały ustanowione w odpowiedniej, można by powiedzieć, takiej kolejności, ale i ułożeniu roku liturgicznego, żeby wyprzeć wszystko to, co jest pogańskie, a zastąpić tym, co jest chrześcijańskie. Dlatego też z tego, co pamiętam, gdzieś czytałem w literaturze i szukałem w internecie, to bodajże na Bałkanach, ale nie pamiętam, w którym państwie, można się spotkać, kiedy wchodzimy do świątyni, to widzimy zawsze świątynię, która jest rozpisana freskami. Tak? W większości są to przykłady świętych i tak dalej, i tak dalej. I z tego, co powiedziałem, na Bałkanach, w którymś z państw można spotkać, kiedy wchodzimy do świątyni, jak wiemy, świątynia składa się z trzech części, przedsionek, nawa główna i ołtarz, to w przedsionku są rozpisani filozofowie greccy. Oni również byli poganami, to byli również poganie, ale byli to ludzie wykształceni, którzy w pewien sposób przygotowali taką podwalinę dla chrześcijaństwa, ponieważ my dzisiaj nie odrzucamy filozofii, nie mówimy, że filozofia była złem, że to, co filozofie ustalili, czy to Tales, Pitagores i pozostali panowie, że to było złe, to jest dobre, to jest fundament, na którym zostało zbudowane chrześcijaństwo. I to byli również poganie, czyli można by powiedzieć, to pogaństwo w każdej stronie miało swoje wierzenia i swój taki pewien obraz. Grecy byli poganami, ale oni przede wszystkim dochodzili do poznania Boga poprzez filozofię, tak? Czyli umiłowanie mądrości. I nie można w pewien sposób porównywać tego pogaństwa greckiego z tym pogaństwem tutaj słowiańskim, naszym, które wierzyło właśnie w te siły przyrody. Tak? Z tego co wiem, to teraz też dosyć głośno było, że to pogaństwo dość silnie się odradza i chyba w okolicach Choroszczy był pomnik światowida, gdzie ludzie zbierali się i praktykowali pewne właśnie takie kulty pogańskie. Dlatego też i nie możemy porównać tego pogaństwa, powiedzmy, gdzieś tam w krajach afrykańskich, ponieważ do dnia dzisiejszego oni praktykują różne wierzenie, różną jakieś tam zachowania magiczne. Oczywiście tam też spotykamy chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie. I musimy też wykazać się taką pewną mądrością, że chrystianizując tamte tereny, to my nie możemy zajść i powiedzieć tamtym ludziom, wszystko to, co wy robicie, to jest złe, ale to, co my wam pokażemy, to jest dobre. My musimy to w pewien sposób wciągnąć, w taki sposób wpleść to do chrześcijaństwa, żeby oni mogli odnaleźć część swojej kultury. I tutaj też jako taką ciekawostkę można by powiedzieć odnośnie tej nocy świętojańskiej, nocy kupały. Szczególnie w Afryce, tam również bardzo tak świętowano to wydarzenie, było takie rozwiązłe wydarzenie. No i tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dużo później kobiet stawało się brzemiennymi kobietami. I w tym czasie do Polski przylatywały bociany i wtedy bardzo dużo kobiet rodziło dzieci.
I często my mówimy, że skąd się biorą dzieci, że bociany przynoszą dzieci, prawda? A to się wszystko wiązało z tym. Tutaj tak można by powiedzieć, zostało przyczepione dla tych bocianów, że bociany przylatują i z Afryki przynoszą dzieci. Także jest dużo, bardzo dużo tych zwyczajów, tych obrzędów, które my bardzo często w sposób taki nieświadomy praktykujemy. Tak jak to też, o czym mówiliśmy, że są zaczepiane te różne wstążeczki. I my dzisiaj też, urodzi się dziecko, to na rączkę, wstążeczkę, na wózek, gdzieś tam czerwone, czy to, czy tamto. A trzeba sobie zadać pytanie, a czy w tym wózku, czy w tym wózku znajdziemy miejsce na krzyżyk, na ikonkę? Tu trzeba sobie zadać pytanie, czy wstążeczkę powiesimy, bo wstążeczka będzie bronić, ale czy krzyżyk będzie bronić? A to już to nie, bo czerwona wstążeczka musi być, prawda?

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: O pogańskich zwyczajach występujących w chrześcijaństwie na antenie Radio Ortodoksja powiedział ojciec Sylwester Klebus. A na naszej antenie już za kilka minut, punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim krótka relacja z wczorajszych uroczystości w monasterze w Zwierkach w związku z przybyciem relikwii buta ze stopy świętego Spiridona Cudotwórcy, którego to relikwie spoczywają na wyspie Korfu w Grecji.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek 22 czerwca, czwarty tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina świętego Cyryla, arcybiskupa Aleksandrii, męczennicę Teklę, Martę i Marię z Persji, świętego Cyryla Białozierskiego, a także świętego Aleksandra i Łumena. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Ełku, o zbliżającym się święcie parafialnym w Krynkach, a także o organizowanej pielgrzymce autokarowej z Hajnówki na Świętą Górę Jawor. Proboszcz parafii w Krynkach, ojciec Justyn Jaroszuk, serdecznie zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach patronalnego święta miejscowej kaplicy. W najbliższy piątek, 26 czerwca od godziny 8.30 będzie można poświęcić groby spoczywających na kryńskim cmentarzu. Boska liturgia w cerkwi świętego Antoniego rozpocznie się o godzinie 9.00. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Ełku, która to odbędzie się 12 lipca w dniu święta apostołów Piotra i Pawła, którzy są patronami parafii w Ełku. Do udziału w pielgrzymce zachęca proboszcz parafii ojciec Rafał Łaszczuk wraz z całą wspólnotą. W dniu święta ustanowione zostaną krzyże na kopułach oraz poświęcona będzie ikona Matki Bożej. W programie wyjazd o godzinie 6.30 spod parkingu pod cerkwią przy ulicy Sikorskiego 9, o godzinie 9.00 święta liturgia w cerkwi w Ełku, następnie poczęstunek świąteczny wspólna agapa, możliwość spędzenia czasu nad Jeziorem Ełckim z kawą i herbatą, a planowany powrót do Białegostoku około godziny 17.00. Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 505 129 774. Bractwo Prawosławne Świętych Cyryla i Metodego, koło w Hajnówce, zaprasza na autokarową pielgrzymkę na Świętą Górę Jawor na uroczystości ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła, która to odbędzie się w dniach 10-12 lipca. Program pielgrzymki przewiduje też zwiedzanie cerkwi w Hańczowej, Gładyszowie, Bielance, Wysowej Zdroju i Żdyni. Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerami telefonów 504 290 237 lub też 518 573 435.

Święty Spirydon nazywany jest cudotwórcą, ponieważ znane są liczne cudowne wydarzenia, które miały miejsce dzięki modlitwie świętego bądź dzięki modlitwie przy jego relikwiach. Po śmierci w 348 roku jego relikwie początkowo znajdowały się w Tremituncie, by w 691 roku zostały przeniesione do Konstantynopola, skąd w 1456 wywieziono je do Korfu, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego.

0: Wczoraj, 21 czerwca, w Monasterze Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy w Zwierkach odbyło się uroczyste powitanie relikwii bucika ze stopy świętego Spiridona z Korfu, przywitanie arcybiskupa Abla oraz ofiarodawcy Konstantina Szawiela. Następnie zaś został odsłużony akafist do świętego Spiridona z Tremituntu. Już teraz zachęcamy do wysłuchania krótkiej relacji z tego wydarzenia.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

0: Jeszcze pojawiła się jedna możliwość doświadczenia łaski Bożej, która objawia się w postaci świętego Spirydona, postać świętego Spirydona znana jest w minionym roku świętowaliśmy 1700 rocznicę od pierwszego sobotu powszechnego, gdzie uczestniczył święty Spirydon razem ze świetlicielem świętowalcem Mikołajem. I zawdzięczając ofiarności, wielkiej życzliwości, wielkiego mecenata, dobroczyńcy zemny prawosławnej w Polsce, obecnego tutaj Konstantina Georgiewicza Szawina, który jest członkiem Bractwa Świętego Spirydona na Korfu, matuszka Jegubinia razem z siostrami dostąpiły wielkiego zaszczytu, że właśnie ta cząsteczka, można powiedzieć, o niemalże relikwii, bo moszczy świeciciela Spirydona dwa razy w roku są przebierane, przeoboczają je i właśnie obuwie świętego Spirydona, zawdzięczając błogosławieństwu metropolity Korfu, metropolity Nektariusza, czas od czasu trafiają do takich oaz duchowego życia, między innymi jakim jest monaster w Zwierzchach. Dziękując dla Konstantina Georgiewicza za tę lubow do Zwierzchów swojej obitieli, proszę передać благодарение od nas, митрополиту Нектарию, за это его благодеяние великое, память о православных, живущих в Польше. А сейчас позволимо, может, еще, чтобы отчитать этот акт, за пошлительством которого właśnie та часть реликвии от шах, Świetnikiela Spirydona została przekazana dla monasteru w Zwierzchach.
1: Na Zachodzie Arkerki, Paksos i Wysp Diapotyjskich, Korfu 2026. Do świętej metropolii Białostocko-Gdańskiej. Święty monaster Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zwierzchach. Z wielką radością nawiązaliśmy z nami kontakt i odpowiedzieliśmy przychylnie do waszej pełnej szacunku oraz pobożności prośby o przekazanie pantofelka świętego cudotwórcy Spirydona, patrona i opiekuna Korfu, którego nasz lokalny kościół otacza głęboką czcią. W związku z pracami prowadzonymi przy relikwiarzu świętego Spirydona pragnę w szczególny sposób docenić waszą pobożność, przekazujemy wam ten najcenniejszy dar. Niech pantofelek naszego uduchowionego obrońcy i opiekuna, stanowiący dla nas najświętszy skarb duchowy, przyniesie wam błogosławieństwo i uświęcenie. Korzystając z tej okazji, z głębi serca życzę, aby nasz Pan przez stawiennictwo świętego Spirydona i w darach Ducha Świętego darował wam zdrowie duszy i ciała oraz wspierał was w codziennej służbie. Z gorącą modlitwą i wielką miłością w Panu, metropolita Kerkiry, Paksos i Wysp Diapotyjskich, Nektariusz.

Za nami krótka relacja z wczorajszych uroczystości w monasterze w Zwierkach w związku z przybyciem relikwii buta ze stopy świętego Spiridona Cudotwórcy, którego to relikwie spoczywają na wyspie Korfu w Grecji. A my, drodzy słuchacze, zbliżamy się już do końca dzisiejszej audycji, dlatego za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne.

Pamięć świętego Spiridona obchodzona jest 12 grudnia według nowego stylu i 25 grudnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Na Korfu mają miejsce świąteczne uroczystości, na które przybywa mnóstwo ludzi chcących uczcić pamięć tego świętego. Ze świętym Spiridonem związane są liczne legendy, a jedna chyba najpiękniejsza z nich głosi, że święty biskup każdego wieczoru, niczym dobry pasterz i opiekun, obchodzi wyspę Korfu dookoła, sprawdzając, czy nie zagraża jej nic złego.